Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: szanowni państwo, otworzył tę rozmowę mój dzisiejszy gość, Antek Pik Pik. 7 sierpnia premiera twojej płyty miała miejsce, A-Star, debiutancka płyta Antka Pik Pik, czy też Pik Pika, w zasadzie jak powinienem, bo jestem przyzwyczajony mówić do ciebie Antek Pik Pik. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle.
1: No to jest moja ksywa na Instagramie, nie?
0: Okej.
1: Artystyczna to jest po prostu Pik Pik.
0: Czyli powinienem mówić debiutancki album Pik Pika, czy debiutancki album Pik Pik.
1: I tego też nie wiem, nie? Ogólnie myślę, że Pik Pika brzmi tak, kurde, nie wiem, myślę, że gorzej brzmi niż okay. Pik Pik.
0: Ale z drugiej strony dziwne nie odmieniać, nie? Nie,
1: no wiadomo, ale w sumie dla mnie to w sumie trochę nie ma znaczenia, nie?
0: Okej. No. To po prostu będę omijał twoją ksywę, żeby nie sprawić ci przykrości.
1: Omijajmy tą ksywę, jest się tak ciężko dla mnie, kurde.
0: Słuchaj, sam sobie taką wybrałeś, no.
1: No naprawdę, serio.
0: A jesteśmy 2 lata po naszym pierwszym spotkaniu, kiedy widzieliśmy się przy okazji premiery twojego pierwszego wspólnego singla z twoją siostrą, z Marianną Matyją. Co się zmieniło w twoim życiu od tego czasu? 2 lata się nie widzieliśmy, chłopie, to kopę lat.
1: No właśnie. Ja mam wrażenie, że ogólnie za każdym razem, jak tutaj do was przychodzę, to jestem w jakimś totalnie innym takim stage'u życia. I mam takie refleksje, że kurde, nie no, ja pamiętam, jakim ja byłem wtedy szczylem, nie? Jak ja byłem po prostu jakim mały, w ogóle nic nie kumałem, co nie? I w ogóle nie rozumiałem, o czym ja w ogóle gadam, ale myślę, że za 2 lata na przykład, jak się znowu spotkamy,
0: powiesz dokładnie to samo.
1: To też pewnie powiem to samo, nie? Ale dużo się zmieniło, no. Myślę, że przeskilowałem na pewno w muzie. Jakoś też tak bardziej mam jakąś taką wytyczoną drogę po prostu w głowie,

0: w jaką stronę chce iść i tak dalej, i jak to ma brzmieć, o czym to ma być. No, a życiowo w sumie coraz lepiej, coraz fajniejsze projekty, bardziej szalone i tak dalej, i w sumie coraz jestem bardziej zadowolony, więc w sumie wszystko kozak.
1: Powiem ci, że miałem bardzo podobną refleksję odnosząc się do tego, co powiedziałeś, jak obejrzałem sobie dzisiaj kawałek tego naszego wywiadu sprzed 2 lat o. I patrzę w ogóle na siebie nawet też i mówię, ja tak wyglądałem w ogóle, nie? To jestem ja. I mam wrażenie, że też jestem w kompletnie innym miejscu w życiu, nie? Że jakby świadomość i tak dalej, to skacze wykładniczo w ogóle, im starszy jesteś, nie? Tak. Że no tak sądzę. Nie wiem, czy też tak masz.
0: Kurde, no już właśnie... Trochę u mnie już jest ten moment, nie? Kiedy tak się zastanawiam, czy jestem jeszcze mega młody, czy właśnie jestem już, wkraczam w jakąś taką erę
1: dojrzałości, dorosłości?
0: No, okay. No. Wiesz, że mam...
1: Czym to się objawia?
0: Chyba po prostu liczbą. W sensie, okay, że w grudniu mam 24 i pamiętam, że jak myślałem o takich 24-latkach, jak miałem, nie wiem, 19 lat, 20, nie wiem. Jezu, jakie staruchy, nie wiem, co to jest w ogóle. Czy ja w ogóle się jeszcze będę interesował internetem, czy ja w ogóle będę oglądał memy, może coś. No, nie wiem.
1: A jak wyobrażasz sobie siebie w wieku 30 lat na przykład, to co widzisz? Taki, nawet jeżeli tego nie robisz na co dzień, to jak teraz sobie myślisz o sobie w wieku 30 lat, to gdzie jesteś, z kim, w jakim, nie wiem, anturażu, czym jeździsz, czym się zajmujesz?
0: Myślę, że zajmować się na pewno muzyką, to zdecydowanie, w sensie, no na pewno zostanie ze mną na długo, czy to w formie po prostu jakiejś swojej solowej kariery, czy to z kimś, czy to, nie wiem, komponując cokolwiek, ale tak życiowo to nie mam pojęcia, ja nie wiem, nie? Nie mam pojęcia, nie wiem, serio.
1: Czyli nie masz takich, nie wiem, milestone'ów, które musisz sobie odhaczyć, że kiedyś spisałeś sobie bucket listę, co zrobić przed 30 i musisz to odhaczyć, że 31, nie. Mam 2 dzieci na przykład, tak, jedno w znaku koziorożca, a drugie wodnik.
0: Nie, no trochę na to przyjdzie czas, nie, kiedy poczuję. I może to się stanie za rok, albo może za 10 lat, albo za 5, nie wiem. Nie wiem nigdy. Ale nie, no raczej właśnie właśnie idąc jakimś takim schematem, to raczej właśnie nie mam go, nie? Mhm. Nie, to po prostu się zobaczy w sumie. Jak nie będzie żadnej zmiany, no to okej. Okay. Tak, takie życie wytyczyło mi drogi po prostu i tyle.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteś szczęśliwy w takim razie w tym momencie?
0: No tak, no. Mega.
1: Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
0: Tak, uważam, że tak. No, ale uważam, że to jest duża zasługa jakaś taka moich rodziców, wydaje mi się.
1: O.
0: No, że jakoś tak sobie ostatnio przekminiałem, że w ogóle chyba nie mam traum życiowych i jakichś takich złych, jakichś takich momentów, gdzie mógłbym wspominać, że coś złego się naprawdę stało, nie? Tak znaczącego. Chyba, że nie przykuwam do tego dużej uwagi i po prostu jakoś, nie wiem, albo mam twardą dupę, czy coś takiego, nie wiem, ale wydaje mi się, że serio po prostu w każdym etapie jakiegoś mojego życia i w dzieciństwie i w sumie jakimś tym takim wieku okołoszkolnym i w sumie teraz, no to wszystko, czego się podejmuję, to w sumie jakoś tak mi wychodzi, no i w sumie otaczam się mega spoko ludźmi, nie?
1: No. Spoko, że to doceniasz, bo ja mam wrażenie też, że bardzo często ludzie, którzy mają podobną sytuację, czyli nie przeżyli jakichś traumatycznych sytuacji, nie mają właśnie do czynienia z, nie wiem, jakąś niewiarygodnie dużą ilością, powiedzmy, zła ogólnie w swoim życiu, to mają takie skłonności do romantyzowania tego, nie? Że właśnie, że kurde, wiesz, oglądają wszystkie gangsterskie filmy i mówią, o, chciałbym być ten gość, nie? Na przykład. A rozumiem, że u ciebie to tak nie działa, że nie masz tak.
0: Nie, ale nie uważam, że to jest w sumie złe na przykład, nie? W sensie wytaczanie sobie jakichś takich a la idoli, co nie, jakichś takich wzorców. Na chwilę możesz być gangsterem, spoko. Git, nie? No.
1: W sumie twoja ksywa wzięła się od gangsterskiego pik-pik, tak? Bo to jest, mówisz, że od Malika.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Wydawało mi się, że oglądałem twój rolkę z wywiadu z Szymonem Fuksem i mówiłeś tam, że to właśnie zaczęło się od tego.
0: Ogólnie nie. To
1: chyba... coś wyciął z kontekstu Cwaniak w takim razie. Serio? Wydaje mi się, że tam był taki opis albo... Kurde, to było parę dni temu, jak to oglądałem.
0: Serio?
1: No.
0: Kurde, no to w sumie nie pamiętam, ale nie, ogólnie... prawdopodobnie to wyszło z kontekstu takiego, że każdy myśli, w sensie może nie każdy, ale dużo osób, po prostu spotykam się z tym, że dużo osób mówi, że to jest po prostu od Malika, nie? Pik, pik, ha, ha, ha. I w sumie, szczerze mówiąc, też bym tak myślał, nie? Bo to jest, w sensie, ogólnie zajebiście to brzmi i tak dalej, ale ja w ogóle jak po prostu zakładałem swoją ksywę, wiesz, wymyślałem swoją ksywę, no to ja w ogóle nie słuchałem polskiego rapu, nie?
1: Aha.
0: Ja pierwotnie to w ogóle moja pierwsza po prostu rapowa playlista miała nazwę Pik Pik na Spotify'u i tam były jakieś tam rzeczy typu Uzi, Killy, Travis Scott, wiesz, jakieś takie po prostu ksywy w sumie, które każdy słuchał. No i w sumie jakoś tak później powstało, że w sumie uznałem, że to będzie Antek Pik Pik. Czemu? Nie wiem. Chciałem coś catchy. No, ale od Malika nie. Ale w sumie...
1: To wydaje mi się, że to było tak, że ja teraz wcieliłem się w tą osobę, której ja nienawidzę w internecie, która ogląda tylko sam początek czegoś i później wyciąga wnioski. Że ty powiedziałeś po prostu na początku tej rolki, że wszyscy myślą, że wzięło się to od Malika i potem skończyłem oglądać. I dlatego teraz sieję dezinformację w internecie.
0: No.
1: Dobrze, jesteś na miejscu i że to wyjaśniłeś w takim razie. Jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym amerykańskim rapie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście... Jeszcze stosunkowo niedawno było tak, że słuchanie polskiego rapu, no owszem, byli ludzie, którzy to robili, ale jednak ten rap zagraniczny to było to takie bóstwo, nie? Do którego każdy chciał dążyć, nie? Które każdy pokazywał za przykład. W 2026 roku mam wrażenie, że jest kompletnie odwrotnie, że polski słuchacz totalnie się przewartościował i że polski rap jest teraz totalnie na podium, na pierwszym miejscu pudła, a amerykański owszem istnieje tak raz do roku, jak jest cloud, to możemy się pojarać trochę trapem, nie? Też masz takie odczucia, że polski rap jest na fali?
0: No myślę, że zdecydowanie nie, no to bardziej sobie tak patrząc, już nawet nie porównując polskiego rapu do amerykańskiego, tylko bardziej amerykański na przykład do UK, co nie? Że tam po prostu powstało tyle takich świeżych ksyw, jakichś świeżych brzmień, że ludzie też bardziej po prostu wolą się jarać UK niż Ameryką.
1: Tak.
0: A w sumie jak później mają wybór pomiędzy UK a Polską, no to też są po prostu dwa różne brzmienia też, co nie? Ale no konkluzja jest taka, że ogólnie zajebiście. Że ogólnie zajebiście, no bo po prostu więcej ksyw z Polski ma tak jakby ma potencjał.
1: Tak.
0: I no i po prostu coraz więcej ludzi słucha polskich artystów, no i zajebiście, nie? W sumie do tego dążyliśmy trochę, nie? Dążyliśmy. Nie wiem, czy mogę w sumie też być tak jakby częścią tego, no bo dopiero realnie wydaję numer od 3 lat, nie? Ale kultura, no tak jakby zrobiliście to.
1: Jestem ciekaw, czy albo w zasadzie nie czy, tylko kiedy będziemy świadkiem takiego follow polskiego rapu. Bo to jest jak ze wszystkim, nie? W sensie wydaje mi się, że w pewnym momencie będziemy już po prostu w piku popularności. I to będzie tak samo jak z amerykańskim rapem, gdzie on po prostu zacznie się nudzić, bo zacznie być taki sam, nie? I kiedy się odbijemy od tego szczytu? Gdzie jest ten szklany sufit dla polskiego rapu? Wydaje mi się, że już od paru lat ludzie mówią, że to się zbliża, ale jeszcze nie nadeszło, nie?
0: Wiesz co, nie wiem w sumie.
1: No to jest takie bardziej analityczne, filozoficzne pytanie.
0: No ja myślę, że... Nie, w sumie trochę nie mam zdania, co nie? Uważam, że tyle się jakiś tam świeży ksyw pojawia w Polsce i jakichś takich fajnych brzmień, że ludzie kombinują, nie? I to jest mega spoko. Że w porównaniu do zeszłego roku, czy na przykład do właśnie czasu dwa lata temu, no to po prostu z roku na rok, no to pojawia się tyle zajebistych ksyw, że mega spoko.
1: Próg wejścia też się zmniejsza za każdym razem, mam wrażenie, nie? Moim zdaniem moment, w którym w ogóle weszło AI i pozwala na robienie muzyki, no to już ten próg jest szoruje po dnie po prostu, mhm. nie? I jakie ty masz podejście na przykład do... Korzystasz ze sztucznej inteligencji przy... w jakichś twórczych celach, powiedzmy?
0: Szczerze mówiąc, nie.
1: W ogóle? Nawet nie wiem, podaj mi 5 raperów, którzy mogą mnie zainspirować, albo coś
0: nie,
1: takiego.
0: Nie, nic z tych rzeczy? Nie, w ogóle nie. W sensie, okay. Jeżeli chodzi o digowanie muzy, to w sumie po prostu... Ja bardzo dużo samemu czasu spędzam na digowaniu na Spotify'u, nie? W sensie pod względem algorytmów, bo no Spotify ma zajebiste algorytmy. Mhm. I realnie no codziennie znajduję mega spoko jakieś numery i tak dalej, które mi się inspiruje. W sensie któryś, no w sumie tyle. Ale z AI no to w sumie nie, bo ja nie wiem trochę jak się tego używam. Okay. Mam ChatGPT i mam ChatGPT Plus, aha. właśnie. Używałem na przykład do robienia jakichś tam mock-upów takich ciuchowych, nie? Jak na przykład mam coś w głowie, jak sobie tworzyliśmy merch, czy w sumie na przykład była ta kolaboracja ze Swarovskim, co projektowałem, to też po prostu próbowałem tak jakby wrzucić to, co mam w głowie po prostu na mock-up, żeby to przedstawić, ale też jakoś słabo to wychodziło w ogóle i tak się odezwałem do ziomka, który w sumie okay. jakby do po prostu ziomka grafika i też ogólnie no w sumie tyle. Ale czy jestem fanem AI? Informacyjnie spoko, zajebiście i tak dalej, ale twórczo uważam, że nie. Nie? Jakoś nie próbowałem w ogóle tego używać, bo może się boję, nie wiem, ale tak uznaję, że w sumie to, co od serca chodzi, to najlepiej, nie? Ale mam na przykład przyjaciółkę, która robi jakieś disy na po prostu swoich najlepszych ziomali.
1: Okej. Okay.
0: I właśnie z tą apką Suno chyba, czy Sumo?
1: Suno, no.
0: Suno AI. I no to jest... nie?
1: Bo potrafi.
0: To jest szalone, nie? Mm-hmm. Że ona ma po prostu, no nie wiem, może z 8 linijek tekstu, 12 i to już robi cały numer bazowany na tym i to nie brzmi obrzydliwie, nie? Mm-hmm. To, mm-hmm. Właśnie to jest przerażające, że to nie brzmi obrzydliwe.
1: Tylko wydaje mi się, że cały czas jeszcze jesteśmy w tym momencie, gdzie można jeszcze mniej więcej domyślić się po tym, jak brzmi piosenka, czy ona została zrobiona przez AI, czy nie. No. Ale im dalej w las, tym trudniej będzie nam to zrobić, nie? I nagle znajdziemy się w momencie, z ręką w nocniku się obudzimy wszyscy, że na nasze ulubione playlisty na naszych serwisach streamingowych, czy nawet w FM-ach, oby nie, zaczną być grane te numery. Podejrzewam, że numer Rubbers od Phoenixa Flexin, nie wiem, czy kojarzysz ten kawałek.
0: Nie.
1: Nie kojarzysz? To zaraz ci go puszczę w ogóle, bo to jest... podejrzewam, że słyszałeś go raz chociażby. Mm-hmm. To jest gość z Shoreline Mafii, który zrobił numer właśnie Rubbers, który był totalnym viralem na TikToku i nie tylko zresztą. No i okazało się, nie wiem, miesiąc później, choć były domysły wcześniej, że to jest numer zrobiony właśnie przez sztuczną inteligencję, nie? Szczególnie patrząc na to, jak ten gość wykonuje go na żywo. Po prostu nie potrafi tego zrobić mm-hmm. najzwyczajniej w świecie, nie? A to był raper. To poczekaj, puszczę ci, żebyś miał referencję. O, to jest to.
0: A, znam, no. Serio to jest AI? Serio?
1: No. To znaczy, wydaje mi się, że nie padła taka stuprocentowa i ostateczna deklaracja od samego Phoenixa, mhm. ale wydaje mi się, że już producent bodajże się do tego przyznał. Poza tym naprawdę wystarczy sprawdzić, jak Phoenix Flexin śpiewa tą piosenkę na żywo. I to jest kompletnie co innego, nie?
0: No to jest crazy, no. Ja vibe'owałem do tego numeru chyba z 20 razy przez ostatnie... 2 miesiące, czy coś takiego z ziomalami?
1: Stary, ja miałem takie wyrzuty sumienia, bo miałem dokładnie tak samo, nie? Też naprawdę podobała mi się ta piosenka. Mówię, o, raper, który robi, wiesz, gangsterski...
0: W ogóle zajebisty numer, no.
1: Rap z West Coastu, robi nagle synth pop, synth wave z lat 80., nie? Jak w Vice City. A okazuje się, że to nie on, to Suno. Więc widzisz, sam już dałeś się złapać, nie?
0: Tak, no.
1: I sporo z nas.
0: No i trochę później, czy wiesz, czy w sumie słuchasz czegoś, bo ci się podoba, czy właśnie nie będziesz tego słuchał, no bo w sumie tak się nie powinno robić, nie? Mm-hmm, mm-hmm. I tak jakby to jest jakiś taki pstryk w kulturę i po prostu jest słabe, nie? No. Jakimi wartościami się, kurde, kierujesz?
1: No i widzisz, ale teraz, jeżeli AI zrobi piosenkę, która ci się podoba, to masz jej nie słuchać tylko dlatego, że to jest nieetyczne? No widzisz, za gwóstka.
0: Ja bym ogólnie był bardziej za właśnie tym, żeby nie słuchać, nie? Mhm. No bo to, wiesz, to jest... To nie ma duszy, po prostu. To nie ma duszy.
1: Pełna zgoda, pełna zgoda. Pytanie, wiesz, to człowiek nadaje duszę rzeczom, nie? Więc może to zrobić jakby z perspektywy tej trzeciej osoby, czyli coś nie ma duszy, ale ty do tego podejdziesz i nadasz temu sens, to nagle zaczyna może ją mieć. No ale filozofujemy chyba trochę za bardzo, wydaje mi się, mój drogi. Ale podoba mi się strona, w jaką idzie ta rozmowa. Pytanie, od którego zaczęliśmy, to było pytanie, co zmieniło się w twoim życiu przez ostatnie 2 lata bez naszego spotkania ostatniego. Skończyliśmy na Phoenixie Flexen i utworze Rubbers i rozkminach o etycznych kwestiach słuchania muzyki robionej przez AI. A moje drugie pytanie brzmiało w ten sposób. Na pewno jeździsz trochę lepszym samochodem, Wing. Audi RS3 oklejone w twój nowy album?
0: Tak, no.
1: Czy tak się debiutuje dzisiaj na rynku muzycznym?
0: Myślę, że nie. Myślę, że to był po prostu... właśnie tak sobie myślałem, że w ogóle to robić. Oklejać po prostu furę. Mhm. I uznałem w sumie, że jeden taki głupi, mega wydatek na jakiś czas... Tu już nie mówię o jakimś tam okresie, no po prostu jakiś czas, no to spoko, nie? W sensie tak sobie myślałem, że jeżeli mam po prostu opcję, już żyjąc tym życiem, mam 23 lata i tak jak będę miał po prostu 30 lat i sobie pomyślę, kurde, mogłem w tym wieku po prostu, miałem kasę na to, żeby sobie okleić furę i po prostu mieć furę z Need for Speed'a i mieć, no w sumie tyle i czemu tego nie zrobiłem? No to bym żałował.
1: No jasne, no, jasne.
0: Myślę, że bym żałował.
1: To jest chyba odpowiedni czas, żeby robić takie rzeczy po prostu.
0: No tak, no w sumie tak. Mhm. Kiedy, jak nie teraz.
1: I chyba byłeś na wakacjach niedawno też, to się... Czy się...
0: Byłem, no.
1: Gdzie byłeś?
0: Kurde, byłem... No właśnie trochę to tak wyszło, że wydałem album i kurde...
1: I uciekłeś.
0: I uciekłem, a tak nie miało być. Okay. Tak nie miało być. Ale no w sumie i tak głównie tak jakby moja komunikacja z widzami, ze słuchaczami przeprowadzam w sumie ją przez Instagrama i TikToka, więc w sumie to trochę to ma znaczenie, nie ma znaczenia, nie, raczej nie ma znaczenia, przynajmniej u mnie. Może tak mi się wydaje, ale no tak wyszło, że w sumie wleciałem do... Byłem w Nicei. Byłem w takiej miejscowości Ravello we Włoszech i w Poznaniu?
1: Na wakacjach w Poznaniu, no.
0: No. Aha. No i w sumie tyle. No i te pierwsze 2 tripy to były bardziej takie odpoczynkowe, bo przez w sumie długi czas jakoś tak nie miałem takiego czasu, gdzie leżałem tydzień. I w sumie mogłem sobie się zająć social mediami tak w ogóle bez żadnej przekminy. Mhm. I sobie tak odpoczywać. Mhm. I w sumie to było jedyne, o czym tak, w sensie co tak jakby musiałem, bardziej chciałem robić, co nie? I tak sobie odpoczywałem w sumie z rodziną. I no, w sumie teraz jak wróciłem do Poznania, no to w sumie nawalałem muzę przez cały tydzień i no w sumie zrobiłem sobie takiego kampa z Kruchem w sumie, z którym produkowaliśmy cały album, nie? I mega fajnie.
1: Płodnym artystą jesteś w takim razie.
0: Trochę
1: dopiero
0: tak,
1: wypuściłeś album i już do roboty.
0: Trochę tak, no bo jakoś miałem taką... artyści wydaje mi się, że będą wiedzieli, o co chodzi. Jakaś taka... Trochę jak wydajesz album, to ja przynajmniej byłem taki trochę zablokowany, nie? Że miałem mega dużo pomysłów, byłem mega zainspirowany. No ogólnie, no kozak, nie? Serio. Jakbym po prostu wjechał do studia, to bym zrobił 10 numerów. No i w sumie, no i trochę czekałem na ten moment, kiedy wydam ten album, kiedy już będę mógł sobie trochę potworzyć. No i w sumie zrobiliśmy pełno materiału przez tydzień, nie? Pełno materiału.
1: Na kolejny album. Który już za miesiąc.
0: Który już za nawet 2 tygodnie.
1: Nie? Na winylu.
0: No, nie no, czy na kolejny album? Nie wiem, ogólnie tak właśnie się zastanawiam trochę, w jaką stronę iść, ale wydaje mi się, że w sensie mam plan trochę, jak to zrobić, ale trochę wydaje mi się, że w mojej takiej kwestii wydawanie następnego albumu w jakimś takim szybkim czasie, to nie wiem, czy jest raczej sens po prostu, nie?
1: Mhm. Raczej nie, no wydaje mi się, że... No,
0: które muszę się bardziej dostosować do rynku i do jakiejś takiej formy i... No, ale mam to fajnie przeklinione, więc spoko.
1: Cieszę się, czekamy w takim razie na dalsze ruchy, ale zanim dalsze ruchy, to przejdźmy do twoich obecnych. I moje drugie pytanie tego wywiadu, które miałem zadać po 25 minutach rozmowy, mniej więcej. No, coś takiego, mniej więcej 20, 23, 22 minuty. I to miało być trudne pytanie na początek, ale niestety nie będzie na początek, ale będzie nadal trudne. Daj mi swoje top 5 raperów of all time. Nieważne, czy z Polski, czy z zagranicy, jak chcesz, możesz zrobić i Polskę, i zagranicę w top 5, albo możesz podzielić sobie na top 5 zagranica i top 5 Polska.
0: Dobra, to myślę, że podzielę. Kurde, mogę ściągnąć po Spotify?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: Dobra, ale myślę, że... Kurde, no to jest ciężkie pytanie.
1: To jest trudne pytanie,
0: ale myślę, że zdecydowanie z takich... zagranicy... To na bank znalazłby się tam, muszę tak hierarchicznie?
1: Nie.
0: Okej, okay. To na pewno by się tam znalazł Mac Miller, na pewno by się tam znalazł Kendrick Lamar, mimo tego, że Kendricka nie słucham aż tak mega dużo, ale uważam, że po prostu jest, MC, no mega dobry MC. Mega dobry to też jest tak, może nawet ujmujące. Kogo bym jeszcze dał? Ja myślę, że bardziej z jakiejś nowej szkoły, nie? Lil Yachty, uważam, że
1: żebym go tam wrzucił.
0: No bo stary, bo on ma mega dużo jakichś takich stylówek, co nie? Z którymi po prostu się utożsamiam i jest naprawdę dobry w tym, nie? Miał chyba tam, nie wiem, chyba rok temu albo dwa lata temu miał taki moment, kiedy realnie on chyba puszczał, albo miałem takie wrażenie, albo nie, ale wydaje mi się, że on puszczał stary co tydzień numer jak Malik Montana przez chyba pół roku.
1: Tak.
0: I zawsze było coś innego, zawsze było coś takiego świeżego i no zajebiste.
1: On bardzo dużo współpracuje też z innymi artystami, pisze dla nich w ogóle rzeczy.
0: To jest mega fajne, nie? W sensie sam nawet też ten collab ich z James Blake'em, on jest takim pełnym artystą, nie? Ale też bym go właśnie wrzucił w top raperów. Jeszcze dwa zostały.
1: Tak jest.
0: Na pewno kogoś, jakiegoś gołta pominę, nie?
1: No słuchaj, już nie wymieniłeś, nie wiem, Jay-Z, Biggiego i Nasa, no. Ale no. Nie da się, tak? Więc... No,
0: myślę, że je, na pewno.
1: Okay.
0: Kanye West. Aha. To zdecydowanie. I... Muszę zrobić dobre filtrowanie na ostatnie.
1: Na razie jest solidnie i ciekawie.
0: Tak.
1: Lil Yachty w top 5 raperów chyba jeszcze nie słyszałem.
0: Okej. No to... Na przykład... Dobra, ostatnie miejsce myślę, że daję Guru z Gangstar.
1: Okej. Dobra. No,
0: ale chyba strony. Tak w sensie za czasów takich licealnych, no to mam taki jeden kawałek, którego tak katowałem i no i też w sumie później po prostu sobie drogo słuchałem i tak dalej, ale no Gangstar trochę, no.
1: Podoba mi się to top 5, jest szacunek dla totalnej klasyki, jest szacunek dla protoplastów nowej fali, no i jest szacunek dla goatów absolutnych, czyli Kendrick i Mac Miller. Myślę, że spokojnie jednym tchem wielu ludzi by ich wymieniło wśród goatów właśnie of all time. No to jeszcze Polska nam została.
0: Best kid.
1: To będzie prościej czy trudniej?
0: Myślę, że prościej, no bo mam po prostu mniej kandydatów.
1: Okej. Okay.
0: Ale też zważając na fakt, że ja tak jakby nie słucham polskiego rapu od mega długiego czasu, co nie? Mm-hmm. To w sumie to nic. Po prostu wymieniam. Myślę, że na pewno Mata i BDS by się tam znaleźli. Rychupeja.
1: Okej. To jest ten guru z Gangsta.
0: Tak.
1: Obecny w top 5 w Polsce też.
0: No i właśnie, no. No i właśnie, no.
1: Mata, Rychu, PDS, jeszcze dwóch.
0: No chyba najbliżej mi ogólnie do, jakoś myśląc po prostu po raperach, których najwięcej słucham, co nie?
1: Totalnie fair.
0: No to, no to myślę, że Sobel.
1: Okej.
0: Okay. Dałbym Sobel, realnie. I... Tylko, że wydaje mi się, że... Właśnie kurde, no bo ja też tak nie patrzę po prostu stricte rapowo, co nie?
1: That's alright.
0: Bo bardziej artystycznie, wiesz, po prostu.
1: Pewnie. Bo patrząc na to, że wymieniłeś Liliatiego poprzednio, no to tak, na to wskazuje.
0: No, no i no to dajmy top 5 artystów. No i chyba ostatni to... Nie mam pojęcia. Chyba nie. Nie wiem.
1: Pik może po prostu.
0: Nie, myślę, że jeszcze nie.
1: Okej, okay. Ale będzie?
0: No pewnie tak, no. Pewnie się kiedyś znajdzie.
1: To mam tutaj pytanie o twoje aspiracje, to może przejdźmy sobie do nich od razu w takim razie, skoro przy tym jesteśmy. Taka rapowa buta typowo, prawda, czyli że jestem raperem, jestem najlepszy, nikt nie jest lepszy ode mnie, to było bardziej trochę takie podejście, nie wiem, które królowało może z 10 lat temu. Dzisiaj też coś z tego zostało, ale mam wrażenie, że jest sporo więcej pokory w ludziach, jednak w artystach, szczególnie w tych debiutujących, w nowych artystach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. O tobie nie mówię, że dopiero zaczynasz swoją przygodę, no bo już parę ładnych lat jesteś obecny na rynku, natomiast wydajesz dopiero swój debiutancki album, więc możesz się poniekąd tak czuć. Czy mówisz teraz serio? Czyli chcesz być wymieniany przez Pik-Pika Juniora za 25 lat jako top 5 polskiego rapu obok Rycha P i BDS-a i Maty? Czy to jest twoja ambicja?
0: Czy raperów raczej nie wiem. Myślę, że na pewno artystów, nie?
1: Okay.
0: Myślę, że na pewno jest to moja ambicja, żeby po prostu być jednym z największych muzyków w kraju, co nie? Czy mi się to uda, nie wiem, ale no, wiesz, no będę próbował po prostu ze wszystkich sił, nie? Myślę, że na pewno pewność siebie w tym jest bardzo ważna, ale pokora również, ale jakoś tak, w sumie nie wiem, no, po prostu, żeby nie przesadzić, nie? Ale no, jestem świadom, do czego jestem zdolny i no będę na...
1: Let's go!
0: Mega się tym jaram, nie? Więc...
1: Ale to słychać. To słychać w tej muzyce. Tak sądzę. I kompletnie szczerze ja... unikam jak ognia zapraszanie na rozmowę ludzi, których nie szanuję z jakiegoś względu. W sensie muszę kogoś szanować z jakiegoś względu, żeby go zaprosić, żeby z nim rozmawiać, bo wtedy uważam, że rozmowa jakoś się klei i mamy o czym w ogóle rozmawiać, tak? I u ciebie uważam, że mamy do czynienia po prostu właśnie z zajawą. Nie? I to słychać na twojej płycie najnowszej chociażby. Koniec smarowania, mój drogi. Odniosłeś się do pewności siebie, odniosłeś się do pokory. To ja zacytuję ci twoje wersy z intra do tej płyty, moi drodzy, którą właśnie wyciągam z mojej prawicy. Płyty, która prawdopodobnie odbija wam się teraz milionami świateł, ale cóż, niech tak będzie. A-Star, najnowsza debiutancka płyta. I teraz muszę powiedzieć niestety Pik-Pika. Wybacz. Antka, najnowsza płyta.
0: Mówię, jak chcesz.
1: Dobrze, dziękuję. W końcu robię to, co chciałem od lat i nauczyłem się, jak w siebie nie wątpić. Tak, nawijasz w intrze do tej płyty. Gdzie twoim zdaniem leży... To znowu będzie pytanie trochę filozoficzne i trochę trudne. Gdzie leży sekret do takiego świadomego poczucia własnej wartości? Bo jestem przekonany, że masa twoich fanów dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Podejrzewam, że są młodsi niż my często. Podejrzewam, że ludzie w moim wieku też bardzo często zadają sobie to pytanie, nie? Bo wydaje mi się, że poczucie własnej wartości, takie prawdziwe, szczere i świadome, jest strasznie rzadkie u ludzi ogólnie.
0: No, prawda, no. Myślę, że nawet te najsilniejsze umysły, które mają po prostu pewność siebie i takie poczucie własnej wartości typu milion, no to też są takie momenty, kiedy to jest zachwiane, co nie? Myślę, że dobre jest zaakceptowanie tego, że że nie jesteś w stanie być kimś. Jak masz jakiegoś idola, jakiś autorytet, idola lub autorytet, no to po prostu zainspiruj się, spoko, git, ale po prostu bądź sobą, co nie? I to jest uważam, że najważniejsze, że po prostu, że ta autentyczność, inspirowanie się wieloma rzeczami, czymkolwiek, nawet jeżeli chcesz być artystą, muzykiem, no to niekoniecznie muzyką po prostu, nie? Czy rozmowami ze znajomymi, czymkolwiek, uważam, że właśnie, że to jest mega ważne, no i które po prostu wszystko to później przekuwanie na jakieś rzeczy, które robisz, które realizujesz, no i to też później wpływa na twoją, na twoje jakieś tam poczucie wartości, nie? U mnie na przykład dużo wpływa rzeczy, które realizuję na poczucie wartości, i trochę, no w sumie tyle, nie? Że to co sobie wymyślę, to jestem w stanie to osiągnąć, no to boostuje, nie? To boostuje w... No. Że trochę tak... No.
1: Bądź sobą, to jest trochę takie... z jednej strony, wiesz, wyświechtane, banalne, z drugiej strony ciężko jest się nie zgodzić, nie? Tak. Tylko, żeby najpierw być sobą, w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, kim jestem.
0: No nie, no
1: i to jest ten hard part tego wszystkiego.
0: Ale uważam, że w ogóle właśnie to, co powiedziałeś, nie? Że bądź sobą, to jest takie banalne i tak dalej. I realnie każdy zawsze to gada. Mhm. Każdy artysta, muzyk, nie wiem, ktokolwiek gada właśnie bądź sobą, ale to jest realnie właśnie trochę ten jeden przepis, co nie? Mhm. I uważam, że porównywanie się do innych też jest na przykład słabe. W dobrym sposobie, jakimś takim rywalizacyjnym, spoko, nie? Jeżeli cię to napędza, zajebiście, nie? Jeżeli właśnie dołuje, no to po prostu tego nie rób. Tak jakby skumaj, że to jest trochę inna droga, nie? Zawsze masz po prostu tworzyć swój własny świat wokół wszystkiego, co robisz, i to jest niepodważalne i nikt tego nie jest w stanie ci zabrać, nie? Po prostu bycie sobą, prawda?
1: Bardzo ładny, bardzo ładny. Jestem usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. I przypominam, że wyszliśmy do tego z versus twojej piosenki, z intra, czyli z pierwszej piosenki na twojej płycie, gdzie tak naprawdę w informacjach o tej płycie pisaliście wszędzie, że cała płyta jest trochę taka lekkoduszna i do zabawy i nie na serio, a dopiero dwa ostatnie numery są takie głębsze, z których można coś dla siebie wyciągnąć, które są o tobie, które są takim trochę pamiętnikiem. Tymczasem ja w intrze znalazłem też drugą bardzo ciekawą rzecz, która może nam coś otworzyć, ale nie musi. I znowu zacytuję. Straciłem połowę znajomych, bo zrobiłem co należy. Mhm.
0: Muszę wyjaśnić wers.
1: Co to znaczy, co należy?
0: No, dla serca, nie? W sumie to, że trochę bardziej to jest takie pokazanie, że czasami jak musisz trochę podjąć jakąś decyzję, w której masz i złą opcję, i gorszą opcję, no to trochę zawsze, że zmiana jest dobra, że każda zmiana trochę jest dobra, nie?
1: Okay.
0: Że im trochę popełniasz takich więcej zmian, tym bardziej ewoluujesz, tym więcej się uczysz, im więcej razy się po prostu to tym w sumie trochę lepiej dla ciebie, nie? Paradoksalnie. Ale no po prostu sobie budujesz jakiś taki sposób na radzenie sobie z wieloma rzeczami. No i w sumie tyle, nie?
1: Nic nie jest na serio. To jest... Kurde, bo jestem ciekaw, jak bardzo możliwe, że ja sobie nadinterpretuję w ogóle rzeczy, nie? No. I jeżeli tak jest, to powiedz mi to po prostu.
0: Muza trochę jest...
1: Jest od tego, nie?
0: Jest od tego, no, brać coś dla siebie. Żeby dać w swój sposób, nie?
1: Ja mam takie zdanie napisane, powiedz mi, czy się z nim zgadzasz, czy nie, ale że numer nic nie jest na serio, przechodzimy od intra do de facto ostatniego kawałka w tym momencie na płycie, to jest trochę taki twój nihilistyczny manifest filozoficzny.
0: Trochę tak, serio, no.
1: Czy jesteś nihilistą? Nazwałbyś się?
0: Nie, po prostu bardziej mówię jak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Że... No, że w sumie koniec końców i tak nie ma, że wiele rzeczy nie ma w sumie później wielkiego znaczenia, tak. Nie? I... Ale wiadomo, bez przesady, nie? Żeby w ogóle wszystko spoko, tylko żeby nie krzywdzić ludzi i żeby nie robić jakichś takich właśnie odklejonych rzeczy, co nie? Ale po prostu bardziej to jest o doświadczaniu, co nie? Że... Najwięcej zgarniesz expa, tym jesteś na wyższym levelu, kumasz.
1: Okej. Dobra, growa metafora zawsze jest w cenie u mnie. No. I tak sobie spiliśmy teraz klamrą ten twój album, to pogadajmy może o wszystkim, co pomiędzy tymi dwoma kawałkami. A może zacznę od tego. Masz jakiś ulubiony numer na tej płycie? Twój?
0: Właśnie dużo ziomali się ogólnie mnie odpyta. I najczęściej odpowiadam, nic nie jest na serio, myślę, że 13.
1: Okej.
0: Ale to trochę zależy od dnia. I właśnie okay. To trochę o to chodzi, nie? Że...
1: A dzisiaj?
0: Dzisiaj myślę, że nie zwal.
1: Okej.
0: Okay. Piąty, no. Piąty, no, ale... no to trochę wygląda tak, że one są wszystkie trochę takie inne, nie? Że one są o niczym, mimo tego, że w środku albumu nie ma jakiejś takiej po prostu, jakichś takich mega głębokich tematów, no to są one o jakichś emocjach, o jakichś takich po prostu przeżyciach, które czasami są błahe, czasami po prostu mega nieznaczące, a czasami bardziej. I właśnie trochę o to w tym chodzi, że nie zawsze wszystko jest na serio, nie?
1: Preach, no, w sensie
0: preach.
1: Potrzebujemy... I zawsze potrzebowaliśmy muzyki, która trochę jest o niczym, nie?
0: No.
1: I fajnie, jak ktoś, kto robi taką muzykę, jest też świadomy tego, że robi taką muzykę, co nie? Bo mamy bardzo dużo pewnie ludzi, którzy, wiesz, myślą, że tworzą arcydzieło i dzieło życia i opisują wszystko, wiesz, co najlepsze i najgorsze w swoim doświadczeniu, a później ludzie mówią właśnie, że to jest piosenka o niczym, tak? I on to jest wtedy taki przerost trochę formy nad treścią.
0: Takie generalizowanie bardziej, nie? No bo no. Zawsze to jest o czymś, nawet jak po prostu nawijesz o nuggetsach tylko, no to jest po prostu
1: piosenka o nuggetsach. No.
0: Ale w sensie o niczym jakimś takim bardzo głęboko,
1: jasne.
0: Wiesz,
1: tak.
0: Ważnym, nie?
1: Skrót myślowy, oczywiście. Że tak. Powiedziałeś o numerze Nie dzwoń. Moment przejścia z Best Dress On na Nie dzwoń jest moim totalnie ulubionym miksem na całej płycie, bo, drodzy słuchacze, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, cała ta płyta, jak sobie ją puścicie od początku do końca i nie będziecie skipować, ma w sobie miksy, to znaczy sprawia to, że słucha się tej płyty spójnie i nie czuć tak bardzo, że zmienia się numer, a raczej czuć, że się zmienia, ale ty masz satysfakcję z tej zmiany, nie? Czyli jest po prostu zmiksowane jak taki set DJ-ski. Od początku było takie... założenie, że tak robimy?
0: No właśnie trochę od początku ja nie wiedziałem, że ja będę robił album po prostu, nie?
1: Aha,
0: że się okay. Nie miałem jakiejś takiej po prostu konwencji, żeby robić album i w zeszłym roku tam w okolicach Openera, właśnie czerwiec, lipiec, coś takiego, wyjechałem sobie właśnie na kampa z Kruchym, z moim ziomkiem, z którym po prostu produkujemy i tam zaczęliśmy sobie robić jakieś biciki. I w sumie tam trochę powstał pomysł, żeby zrobić album, bo tam powstały bity do intro, tam chyba ja tam nic trochę nie napisałem, no bo to był taki duży numer, że trochę chyba potrzebowałem czasu w ogóle do tego, no bo to brzmi tak mega epicko i w ogóle, no nie no, jeden chyba z takich największych moich brzmieniowo numerów, tam powstał bit do intro, tam powstał bit do Best Dress On. Wtedy pamiętam, mega się tym zajaraliśmy, jak to robiliśmy, to było jakieś, nie wiem, takie otwarcie puszki Pandory, nie wiem, o co chodziło. Do Nie dzwoń też tam powstał bicik. I Lego Batman, chyba. Mhm. No, tak. Jakie było pytanie?
1: O miksy.
0: A, bez skitu i zawsze, tak. Czy zawsze był ten. No i w sumie nie, trochę później po prostu tak naturalnie, jak sobie zaczęliśmy, jak ja już coś tam wrzuciłem na Majka i tak dalej, zaczęliśmy sobie robić jakieś kolejne numery i tak dalej, to po prostu padł pomysł, że kurde, musimy to zrobić, nie? Musimy to zrobić, bo zawsze to było takie moje marzenie, żeby to było, żeby to się łączyło, no i też... No i w sumie to zajebiście wyszło, nie? Że, pamiętam, jak się spotykaliśmy właśnie z Kajtkiem i robiliśmy te przejścia, no to tym się chyba w ogóle najbardziej szczerze jarałem.
1: Okej, okay,
0: no. Że jak robiliśmy te przejścia, no to po prostu kminiliśmy, jak to harmonicznie zrobić tutaj, czy co wziąć z następnego numeru, co zostawić z tego i czy dodać tu jakiegoś fila, czy nie. Jak tutaj właśnie harmonicznie pójść w górę, w dół, jakieś te akordy. I to było takie... To było jak takie właśnie, takie puzzle, takie układanki, nie? Że już sobie miałeś gotowy produkt, tylko właśnie trochę jak to połączyć. No, ale no, to wyszło, nie?
1: Fajnie, bo jest takie, we mnie rośnie takie poczucie satysfakcji, jak słyszę takie rzeczy, nie? Bo to jest coś, czego się nie spodziewasz de facto na albumie. Jest to zabieg, który... To nie jest tak, że odkryłeś Amerykę, tak, robiąc takie rzeczy, bo istnieją takie rozwiązania, ale one są stosunkowo rzadkie, nie? Tak. W sensie często ludzie kompletnie albo zapominają o tym, żeby no nie wiem, rzadko się po prostu to stosuje.
0: No ja właśnie też się zastanawiałem, dlaczego w ogóle ludzie tego nie robią. I myślę, że my jakoś tak zainspirowani tym takim wavikiem Lil Tech i Destroy Lonely, jak oni robią właśnie te przejścia na albumach, no to produkcyjnie brzmi zajebiście, w sensie nawet jakby te numery same były, no to spoko, ale jeszcze z tymi przejściami, no to jest jakaś taka dodatkowa wartość, która no, po prostu gra i zajebiście brzmi. Właśnie też się zastanawiałem, dlaczego ludzie tego w Polsce nie robią, nie? Moja konkluzja jest taka, że po prostu wolę już zrobić następny numer, nie? Niż działać nad przejściem.
1: A może
0: w tym czasie po prostu mogą zrobić następny numer.
1: Może też liczą na przykład na to, że ten numer po prostu stanie się standalone'em, wiesz, nie wiem, pójdzie viralem, co nie? Jako nieplanowany singiel, powiedzmy, tak, albo focus track. I jeżeli zrobią przejście, to trochę zniszczą sobie końcówkę, na przykład i początek numeru, nie?
0: No niby tak, nie? No to jest taka dowolna forma, nie? Więc w sumie zawsze zależy w jaki sposób to zrobić, to przejście.
1: Tak.
0: Czy ono będzie low-key, czy ono będzie jakieś po prostu powalone i będzie tam dużo jakichś dźwięków i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie w tym albumie, co wypuściłem, to akurat nie jest to takie inwazyjne, że czasami nie wiesz, czy to jest przejście, czy nie, na przykład
1: z... Jak sobie puścisz randomowo, nie wiem, siódmy numer na przykład z tracklisty, to nie słychać, że on się jest zrobiony tak, dlatego że ma się miksować z poprzednim.
0: No, że na przykład tam chyba przejście pomiędzy drugim a trzecim numerem jest takie, że po prostu ostatnia nutka się tak piczuje w dół, że jest i później już idzie do trzeciego numeru Swag Lover i tam już jest bum, bum, bum. I... Jest to przejście, ale jest to low-key przejście, nie? No i później masz, kurde, porównanie z czwartym do piątym, gdzie jest po prostu...
1: Chciałem zapytać o Skipa. Jedna z niewielu osób, która się pojawia na twojej płycie, oprócz ciebie, oprócz Kruchego, oprócz twojej siostry także. Skąd się znacie w ogóle? Jak doszło do współpracy między wami?
0: W sumie mega randomowo. Mam takiego ziomka, właśnie młodego Banknota, który też jest na albumie. I on to w ogóle pierwszy raz nawija w sumie. W sensie miał jakieś tam numery swoje...
1: Amatorskie,
0: ale tak nigdy nic nie wydawał. No i w sumie byłem sobie z tym ziomkiem, właśnie z Kubą, gdzieś po prostu w Warszawie się bujaliśmy, nie wiem, cokolwiek. No i w sumie on zadzwonił do Skipa, z racji tego, że oni się w sumie bardzo trzymają. To zadzwonił do Skipa i powiedział, że elo, ja wjeżdżam z Pikpikiem do studia. I no i w sumie wbiliśmy. I wiem, że chyba Skip miał takie kurde, jakiś influencer. Nie, hell no bro, no ale dobra, spoko, wjeżdżajcie, nie? I w sumie wjechaliśmy i pokazałem w sumie Skipowi jakieś tam moje rzeczy. I wydaje mi się, że dostałem, w sensie on mi to mówił ogólnie, ale dostałem jakiś taki akcept od niego, nie?
1: Jako, uznanie oczami,
0: jako od gościa, który w sumie jest od długiego czasu w tej muzie i w tej branży. I w sumie zaczęliśmy sobie robić jakiś tam numer dla Becky. No i w sumie okazało się, że to był szósty numer właśnie, szósty, tak? Gentleman's Club, tak. Szósty numer w sumie z albumu i on był tak dla Becky sobie zrobiony, no i w sumie Potem zaczęliśmy robić siódmy, czyli w sumie Młody Banknot, i on też był niby dla Beki, ale w sumie tak po prostu, no tak jak w studiu, nie? Nigdy nie wiesz, co wyjdzie. No i tak się połapaliśmy kilka razy i w sumie zrobiliśmy mega vibe z Skipem, nie? Uważam, że on jest gościem.
1: Z bardzo dobrym raperem.
0: Serio, no.
1: Mięta, kto nie zna, temu... temu biada, no. No powinien.
0: Biada, no. W ogóle fun fact, właśnie wczoraj podbijałem pod chatę właśnie Oscara Afgesa, bo oni mieli studio w jednym miejscu i teraz od dzisiaj ja mam tam studio.
1: No proszę. Okej, okej.
0: No realnie właśnie w tym...
1: Przyjęliście pałeczkę.
0: Serio, no trochę tak, ale w tym pomieszczeniu, gdzie robiliśmy właśnie na dwa, czy Gentleman's Club, czy Młody Banknot, to... czy jakieś inne numery, no to... to przejęliśmy tam kajtkiem.
1: Potrafisz na dwa klaskać?
0: No.
1: Chciałeś pokazać.
0: No. Ale właśnie jak robiliśmy ten numer, to się zastanawialiśmy, tak jakby, że kłamał, o co chodzi, ale... Nie.
1: To nie jest takie proste, bo...
0: W sensie, no po prostu mało ludzi teraz tak... mało ludzi kasze tak na przykład imprezach, nie?
1: Tak. No zgadza się. No jesteśmy przyzwyczajeni po prostu, wydaje mi się, no. Do tego, żeby nie klaskać, no. Na dwa. jak to jest wydać debiutancki album po de facto kilku latach robienia już, puszczania singli i tak dalej? To jest nadal... to samo, czy jak myślisz, jakbyś wydał na przykład te 3 lata temu album, to miałbyś inne odczucia? Czy dla ciebie to jest, wiadomo, że wydarzenie, oczywiście nie będę ci tutaj nic odbierał, prawda, ale czy myślisz, że to by było to samo parę lat temu, czy może przez tą swoją obecność, no jednak kilka ładnych lat na scenie i wydawanie muzy niealbumowo, mogłeś coś na przykład stracić w związku z tym?
0: Myślę, że jakbym... właśnie trochę zawsze myślałem o tym, że jak będę wypuszczał swój pierwszy album, to chcę mieć pewność, że on będzie po prostu mega dobry jakościowo, nie? Że... no, że tak myśląc sobie kompozycyjnie, produkcyjnie, to, że nie mogę się do niczego przyczepić za 5 czy 10 lat, że to musi być a tekstowo daję sobie jakiś taki margines, nie? Bo po prostu robię to najkrócej ze wszystkiego, nie?
1: Okej.
0: No bo ja realnie od w sumie 3 lat dopiero jakby piszę i nawiam, nie?
1: I to jest w związku z tym najtrudniejsze dla ciebie?
0: Myślę, że tak, no. Okej. W sensie może nie samo nawijanie, ale po prostu w sensie już na tym momencie nie, ale tak jakby pisanie i nawijanie w ogóle luzik, nie? Tylko, że no wiem, że na początku sprawiało mi to jakąś taką trudność, nie? Ale po prostu wiem, że dużo osób może się na przykład zniechęcać przez to. Mhm. No.
1: Przez to, jak brzmią twoje teksty?
0: Nie, nie, znaczy, nie, w sensie zniechęcać przez to, w sensie odnośnie siebie,
1: pisania,
0: pisania, nie? Numerów. Ale no tak jakby cały czas się uczę jakichś nowych rzeczy i tak dalej, to jest zajebiste, nie? To jest po prostu...
1: Jak się uczy pisania? Bo to jest taka abstrakcyjna trochę rzecz.
0: Ja bym powiedział, że to po prostu uczysz się myśleć.
1: Okej.
0: W różny sposób.
1: Okej.
0: Łapać jakieś różne wątki, w jaką stronę pójść. Wiadomo, no po prostu to jest rymowanie, nie? No i w sumie tyle, ale w sensie, może nie tyle, no tak jakby spłaszczając, no jakby to jest tylko rymowanie, ale no właśnie jest dużo kmin, jest dużo jakichś takich sposobów po prostu, jak kto pisze teksty i no najfajniejsze są te momenty, kiedy jesteś taki mega po prostu zainspirowany i po prostu musisz coś wylać, nie? To jest taka trochę też terapia, nie? Z notatkami, że gadasz sam ze sobą i w sumie przy tym robisz jakiś ten numer. No i to jest mega fajne.
1: No ten wątek terapeutyczny w muzyce bardzo często się pojawia. No. Ja się zastanawiam, czy... Bo wydaje mi się, nie wiem, bo nie piszę muzyki.
0: A próbowałeś?
1: Może.
0: Na pewno próbowałeś.
1: Może. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Natomiast Ale to było dawno i nieprawda. W każdym razie, wydaje mi się, że właśnie ta funkcja terapeutyczna może też istnieć w momencie, w którym tak naprawdę nie piszesz numeru o złamanym sercu, wiesz, w przeżyciach, traumach z dzieciństwa. To może być numer po prostu o tym, że ona ma zajebiste cycki i to też jest jakaś forma terapii.
0: Bardzo terapeutyczny numer. No. Miała zbyt zajebiste cycki, ser.
1: Chciałbym się zapytać, jak powstał w ogóle ten kawałek. Mówimy tutaj o numerze oczywiście certyfikowany cwaniak, ale nie wiem, na ile jesteś w stanie mi zdradzić historię tego numeru.
0: No po prostu była taka dziewczyna, która miała zajebiste cycki, nie?
1: Dziękuję, to chciałem usłyszeć.
0: Słuchaj, no we wszystkim jesteś w stanie znaleźć inspirację, co nie? Serio.
1: To prawda, czyli historia prawdziwa. Po prostu.
0: Historia prawdziwa.
1: Jest opisana no, w tym numerze. Jesteś zadowolony z premiery?
0: Tak, mega, no. Mega.
1: Z liczb?
0: Tak, no. Myślę, że tak. W sensie porównując na przykład liczby do jakichś takich właśnie numerów, które wydawałem za czasów dress code'u, no to myślę, że dużo osób było niezadowolonych, ale szczerze mówiąc jestem zadowolony, no bo też trochę to... Zawsze masz jakiś swój pik taki, wiesz, czy internetowy, czy bardziej artystyczny i no wtedy to był jakiś taki mój pik internetowy i bardziej właśnie zależy od tego, jak się utrzymasz, nie? Co będziesz prowadzić, czy to będzie spoko to, co prowadzisz, czy jakieś wartościowe i tak dalej, ale no jestem mega zadowolony, nie? Nie są to jakieś po prostu takie wartości, ale no wciąż to jest szczerze mega dużo odbiorców, nie?
1: Jasna sprawa. No, to ważne jest zdawać sobie z tego sprawę, bo często ludzie też są właśnie rezygnują z robienia muzyki przez to, że nie dociera na przykład do wystarczającej liczby odbiorców. Nie, ty masz już jakiś kapitał swój. Ty mówisz, byłeś w dress code, miałeś swój pik, można powiedzieć, że zmieniłeś pik na pik. sorry, musiałem, ale i finalnie ważne jest, żeby rozumieć, że na pewnym momencie kariery, szczególnie na początku, jest moment takiego budowania swojej zarówno osobowości muzycznej, artystycznej, jak i świadomości po prostu w oczach słuchaczy. Nie? I sądzisz, że jesteś jeszcze na tym etapie?
0: No uważam, że jestem, że wciąż jestem trochę na takim właśnie początkowym etapie artysty, nie? Że wciąż myślę, że patrzę na siebie jako trochę takiego newcomera.
1: Pewnie.
0: I no, który musi udowodnić, nie? Który musi udowodnić. To fajnie puszuje po prostu cię do przekminiania jakichś różnych rzeczy, żeby rozgryźć grę trochę, nie?
1: Wspomniałeś o dress code'zie. Jak patrzysz dzisiaj na kolegów właśnie z tej ekipy, którzy dzisiaj robią muzę, nie wiem, Eryka, Moczko, Miu, to jest coś, czego im zazdrościsz?
0: Myślę, że nie. Myślę, że trochę właśnie to jest ten case porównywania się, nie? Że trochę każdy ma swoją wytyczoną drogę i każdy ma jakiś taki moment swój artystyczny, czy właśnie internetowy, w którym jest w tej swojej takiej pełnej okazałości i wtedy jest jego ten peak. U niektórych to przychodzi później, u niektórych wcześniej, nie? Ale gratuluję i wiesz, no bo wiem, że tak jakby Eryka od kiedy znam, no to on zawsze chciał po prostu robić rzeczy takie, które teraz robi i no to jest jego totalne spełnienie marzeń, nie? Że no pamiętam po prostu, jak słuchaliśmy tych wszystkich jego pierwszych numerów i zawsze jak coś wydawał u nas w Poznaniu, no to zawsze każdy z naszych znajomych tego słuchał i to było, no i wiesz, mimo tego w sensie, no po prostu zajebiście się na to patrzy, nie? Że to uważam, że mógłby być przykładem po prostu dla ludzi, że się da, nie? Bo on naprawdę długo to robi, nie?
1: Od niego czuć też zajawę totalnie, nie? Ostatnio był u nas, w tym samym programie zresztą, i zarówno w jego muzyce, jak i w sposobie, jak opowiada w ogóle o tym, nie? O tworzeniu czy o byciu raperem, no to czuć, że ta zajawa tam jest. A wy macie jakieś relacje w ogóle jeszcze ze sobą?
0: Teraz nie mamy w sumie kontaktu, ale właśnie tak wracając, no to Eryk właśnie był zawsze tym takim soundcloudowym ziomkiem, nie?
1: Okej, okay, aha.
0: Tak właśnie w ekipie, że jak sobie teraz przypomniałem, że no to był ten taki soundcloudowy ziomek.
1: Okej.
0: Ale nie, teraz nie mamy w sumie kontaktu.
1: Okej. Nie będę cię ciągnął, mój drogi, za język, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem ci pogratulować debiutanckiego albumu i zadebiutowania na deskach Long Play.

0: Ten numer jest jednym wielkim trendem. Ja się absolutnie nie dziwię. Zbliżamy się już do 8, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. 65 tysięcy szkół skontrolowanych, 117 osób zatrzymanych. To po groźbach ataków w placówkach. Wobec pełnoletnich uczniów są wnioski o tymczasowy areszt, a młodszych schroniska dla nieletnich. Fascynacja przemocą jest przerażająca, mówi komendant główny policji Marek Boroń. Według ABW za atakami w szkołach nie stoją obce służby. Na to gotowe odpowiedzieć Kremlowi. Dziś mamy poznać strategię sojuszu na pokonanie Rosji w razie ewentualnej agresji. Przedstawi ją na warszawskim Forum Bezpieczeństwa najwyższy dowódca NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Maksymalne ceny paliw dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06 zł. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków. Wygrała przy Łazienkowskiej 2-0.
3: Około 7 mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych na S8 pomiędzy węzłami Konotopa a Warszawa Zachód. Brak osób rannych to dobra wiadomość, ale gorsza taka, że utrudnienia dla kierowców jeszcze mogą potrwać przez pół godziny mniej więcej. Zablokowany lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Białego Stoku.

dużo różnych elementów pogodowych zapowiadają dzisiaj synoptycy. Są i słoneczne chwile w prognozach, i pochmurne, i deszczowe, chociaż to akurat po zachodzie słońca dopiero w ciągu dnia padać nie powinno. No a temperatura? Na razie okolice 8 stopni, a 12 maksymalnie po południu w Warszawie. I do takiej pogody musimy się przyzwyczaić, bo w końcu październik. Najbliższe dni podobnie są zapowiadane na tę chwilę.

8:02, wysłuchajcie Radia Kiss FM, nadaje do was wasza najlepsza koleżanka Julia Wasilewska i razem przejdziemy przez ten poranek w poniedziałek. Będzie totalnie easy, no z takimi bęgerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że ze mną jesteście, bo przed nami jeszcze plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty, no i może jakiś suchar. Także trzymajcie się, jest poniedziałek. Radio. A na sam początek Maluma i Shakira.

0: Anastazją Maciąg, a na scenie towarzyszyli im na przykład tancerze, w tym Rafał Maserak. No nagrania zestępu szybko pojawiły się w sieci i poszły w viral, a internauci nie kryli zaskoczenia, no bo w komentarzach można przeczytać, że Krychowiak naprawdę dał radę, a niektórzy przyznają, że kompletnie nie spodziewali się takiego występu. I wiecie co? Wygląda na to, że po zakończeniu kariery piłkarskiej Grzegorz wcale nie zamierza siedzieć bezczynnie. No myślę, że takiego transferu do rapu to nie spodziewał się zupełnie nikt.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Radio promocja.
1: Drops and bangers. 28 minut po 8, no czas bardzo szybko leci, a ja chciałam wam tylko dać taki daily reminder już na wieczór. Dzisiaj od 22 do północy, jak co poniedziałek, audycja Kiss Rap. Iga i Kamil zabiorą was w świat rapu bez cenzury. Tym razem wyjątkowo, wyjątkowa Iga będzie sama, ale będą również wyjątkowi goście. Niespodzianki, no i najlepsza muza bez cenzury. Także musicie tego posłuchać już dzisiaj od 22 na ten Radia Kiss FM, a już teraz absolutny trend alert, Ray i Joy.

0: Kiss FM, 37 minut po 8. I nie wiem, czy wczoraj oglądaliście Taniec z Gwiazdami, bo odcinek był naprawdę wyjątkowy. Było latino, było gorąco, sami przyznajcie. No ale ktoś z programu odpadł. Jeśli nie wiecie, no to ja wam wszystko jeszcze w tej godzinie powiem. O, przyznam, że było mi coraz przykrej, no ale takie są reguły programu. Także jeśli nie wiecie, kto odpadł, ja wam wszystko powiem. Wszystko będziecie wiedzieć jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

przyjaciół. Będę tutaj miała okazję w Radiu Kiss FM zapowiadać, ale to jest nieziemski utwór Obłoki, Jasiek Piwowarczyk. A już teraz, kto odpadł z Tańca z Gwiazdami wczoraj? No mówię wam prosto z mostu. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko, mimo ich 33 punktów. No było mi coraz przykrej, było. No ale zostaniemy z dobrą muzą przynajmniej dzisiaj. Radio Kiss.

0: radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

0: Kiss FM. Mamy za 8 minut 9, a ja tak tylko przypomnę, że mamy telefon do radia Kiss FM 321-321-222. Możecie do nas dzwonić i opowiadać, jak wam ten poranek w poniedziałek mija, a my wam go troszeczkę może nawet uprzyjemnimy.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: prawdziwy banger, który naprawdę kochacie, a już 9, więc to czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 9. Służby ustalają okoliczności potrącenia dwóch rowerzystek w Zieminie w Wielkopolsce. 20-latka zginęła, a 27-latka trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali 20-latka, który miał potrącić kobiety. Był trzeźwy. Jak mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim, kobiety jechały poboczem i miały kamizelki odblaskowe. Nie wiadomo, dlaczego kierowca w nie wjechał. Pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Życiu medyka nie grozi niebezpieczeństwo. Napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Jesteśmy gotowi do rozejmu, ale Rosja właśnie uderzyła w elektrociepłownię. Tak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski po apelu Donalda Trumpa o rozejm energetyczny. Pszczelarz z Brazylii i technik z Włoch wygrali 10. edycję Pucharu Świata twórców tiramisu. Ten rozgrywany był w Treviso.

kierowcom przypominamy, że drogowcy remontują drogi dla pieszych i rowerzystów na moście Siekierkowskim. Kierowcy jadący na Mokotów mają do dyspozycji jeden pas mniej. Prace zaplanowane do końca listopada. Poza tym też na Pradze Południe, na przykład ulica Wanty w remoncie do końca października planowo.

pojawiły się opady w prognozach dla Warszawy. W najbliższym czasie nawet mogą wystąpić. Po południu też i w okolicach zachodu słońca, to już bardziej wieczór. Niewielkie, raczej kilka kropel i pewnie tylko gdzieniegdzie. No ale się pojawiły, to informuję. Nic dziwnego, że się pojawiły, skoro głównie chmury na niebie. Chociaż po południu też zapowiadane są drobne przejaśnienia. Maksymalnie 12 stopni dzisiaj. Na razie 10 jeszcze nie ma.

każdej godzinie challenge'u Zabawa w Radio Obygrało. Mamy 9:02 na zegarach i ja nigdzie się nie wybieram. Nie wiem jak u was, u mnie już kawka wleciała, mnóstwo pozytywnych wibracji i sami sienkie bęgery. Ja jestem Julka i jestem tu z wami.

0: zastanawiam, jak go przetrwać. Czy wy macie jakieś sposoby na obudzenie się w poniedziałek o tej godzinie? Dajcie znać, jak żyjecie. 321-321-222 to nasz numer telefonu. Czekam na wasze telefony. Opowiedzcie, jak ten poniedziałek przetrwać, żeby go po prostu przetrwać. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

0: Hey Animal w Radiu Kiss FM. Mamy 20 minut po 9 i mamy na antenie słuchaczkę Wikę. Cześć Wika!
1: Hejka, hejka!
0: Powiedz nam, zadzwoniłaś do nas, wydaje mi się, że z taką receptą, jak przetrwać ten ciężki poniedziałek. Opowiadaj, co trzeba zrobić?
1: Dokładnie, słuchajcie, najlepiej wstać z dobrym humorem z samego rana. Jak musicie wstać do szkoły, to tylko z dobrym humorem, czy do pracy. No i oczywiście słuchać Radek i SFM, co nie?
0: No i to myślę, że jest najlepsza recepta, żeby przetrwać ten poniedziałek. Czyli tak, wstajemy prawą nogą i włączamy od razu Radio Kiss FM, prawda?
1: Dokładnie, i wtedy poniedziałek już jest okej.
0: No i bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, myślę, że lepszej recepty nie ma. I jeszcze do tego dodamy wam najlepsze hity z satelity, bo jeszcze w tej godzinie o co chodzi? O Kilolek, Molly, Elizabeth. Będzie naprawdę wspaniale. Pawika!
1: Pa, pa!

0: minut po 9. Słuchajcie, kto tak samo jak ja kocha na TikToku oglądać serial Eryka Moczko na budowie I Love It. Przysięgam, że przejrzałam wszystkie odcinki dokładnie, żeby powiedzieć wam, na jakim jesteśmy etapie. I jeszcze po 9 opowiem wam wszystko, I promise, więc nie ma za co, będziecie wiedzieć dokładnie wszystko.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Montana i Huncio w Mami. Naprawdę dobry numer, to jest prawdziwy banger, ale słuchajcie, serial Eryk Moczko na budowie trwa w najlepsze, bo właśnie wleciał odcinek 21, vlog z budowy. No, plan był skończyć pod dasze, Bagi coś tam pomógł mu w sklepie ze śrubkami, wkrętami, no ale generalnie, reasumując po TikToku Karoliny, czytam podsumowanie. Dzień budowy, 28, kłótnie na razie 3, status związku, dalej się kochają, stolarz jak Bóg da, dni do przeprowadzki 50, a stan portfela mother load. Słuchajcie, kto grał w Simsy, to wie, jak to działa i z chęcią takiej 50 kafli myślę, że przygarnąłby nie jeden z was, a zwłaszcza Eryk z Karo, którzy no tą budowę już robią jakiś czas i do vlogmasów świątecznych muszą zrobić, bo takie było zalecenie Karoliny. Także trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że ta funkcja będzie również działać w prawdziwym życiu.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: Slater już teraz w Radiu Kiss FM. No to jest prawdziwy banger, nowy banger, świeżutki z piątku. Także jeżeli wam się podoba, to...

jest prawdziwy bęgaracz, chce się tańczyć poniedziałek z rana, a mamy już 9:43, tak tylko przypominam, ale jeszcze w tej godzinie same takie. Będzie nowy Dawid Kwiatkowski, Maluma, Shakira, będzie Adela, będzie naprawdę sztos, także zróbcie głośniej, to jest Radio Kiss FM, only jobs and bangers.

podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Radio Kiss FM. To nie

0: Mamy za 7 minutek już 10 i ja weszłam na Instagrama Dawida Kwiatkowskiego. Słuchajcie, szykuje się traska dokładnie z tym nowym albumem Południe i słuchajcie, okazuje się, że będzie dress code, tak? Będzie nie, że narzucony, ale lekko zasugerowany dress code i w tym dress code znajdują się 4 kolory. Czarny, złoty, czerwony i brązowy. Także jeżeli wybieracie się na któryś z koncertów Dawida z trasy Południe, to bardzo proszę o tym pamiętać, przypominała ciocia Julka.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych miast. Na CITO nie oznacza już natychmiast. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza w przypadkach pilnych wydłużył się. Na przykład kolejka do pilnej tomografii komputerowej wzrosła o połowę w rok, pisze Rzeczpospolita. Chłodna pogoda utrzyma się w większości kraju jeszcze w tym tygodniu. Należy spodziewać się nocnych przymrozków i porannych mgieł. Do środy maksymalnie 16 stopni, ale później od zachodu wkroczy na chwilę nieco wyższa temperatura do maksymalnie 18 stopni. Taka pogoda utrzyma się do soboty.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa 3 osób dla 21-latki po ataku z użyciem noża. Do zdarzenia doszło w sobotę w szkole dla dorosłych przy ulicy Mińskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Sprawczyni została na razie aresztowana na 3 miesiące. W sobotę atak z użyciem noża mieliśmy też w autobusie linii numer 755. To było na Bielanach. 2 osoby trafiły do szpitala, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Pozostając w temacie komunikacji miejskiej, już 1700 uwag zgłosili mieszkańcy w sprawie planowanych zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji metra na Bemowie. Po co te zmiany? Mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
3: Aby zapewnić atrakcyjny dojazd do nowych stacji metra i rozszerzyć powiązania ze stacją Karoli w okolicy ulicy Połczyńskiej, osiedli w Ursusie i we Włochach.
2: No i generalnie na razie mieszkańcy nie są zadowoleni z proponowanych zmian, ale konsultacje jeszcze trwają. I do tego tematu wrócimy za 2 godziny. Za godzinę powiemy o tym, jak Warszawa chroni dzieci przed tym, co mogą znaleźć w sieci. Dzisiaj i jutro drogowcy będą wymieniali nawierzchnię jezdni na Tykocińskiej, Targówek. Jutro o 22:00 prace mają zostać zakończone, no a na czas prac Tykocińską nie będzie przejazdu, nie można też parkować. W miarę możliwości wykonawca ma zapewnić dojazd do posesji.

chmury w prognozach dla Warszawy, ale to nie oznacza, że nie mamy szans na spotkanie ze słońcem. Po południu są zapowiadane przejaśnienia, chociaż pomiędzy tymi przejaśnieniami z kolei pojawiają się drobne opady w prognozach. 11 stopni maksymalnie na termometrach. W Warszawie ta odczuwalna temperatura to co najwyżej 8 stopni, mocno jesienna temperatura. Wiatr akurat nie powinien tu dokładać niczego od siebie, ma być słaby.

koło 10:00. Wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Pozytywnie nastrajacie się na poniedziałek z samymi bangerkami. No i jest easy, jedziemy z tematem. Ja jestem Julka, mam 23 lata, nie piję kawy od 7 minut i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. No podgłoście mnie trochę, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą suchary, plotki, aferki, bangerki, anegdotki. Będą horoskopy i dobra energia. I promise! Generation Young Lean Storm 2 na sam początek.

0: Cyrus w radiu Kiss FM. No to jest prawdziwy banger pod te jesienne wieczory i poranki, ale słuchajcie, mam wrażenie, że ten duet może wam się spodobać i nieco was zaskoczyć. Ania Lewandowska i Julia Cychoniewicz razem w Chicago i oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnych filmików i TikToków. No dziewczyny pokazały się w czarnych, pięknych outfitach. Trochę pozowały, trochę ponagrywały i TikTok nakarmiony jak najbardziej, ale chyba najlepszy są komentarze, no bo ludzie piszą, że to ich ulubiony duet i powiem wam, że ja trochę rozumiem ten zachwyt, bo niektóre połączenia po prostu zjawiskowo wyglądają razem na ekranie i to jest na pewno jedne z nich. No oczywiście ciekawe tylko, czy zobaczymy więcej takich wspólnych filmików, czy to była jednorazowa akcja, co myślicie? Bo ja myślę, że u nich jest po prostu 16 godzina.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: Ten numer jest absolutnym trendem. Cameron Whitcomb i The Hard Way. Idealny na te jesienne poranki. Zróbcie głośniej.

jeszcze w tej godzinie same takie muzyczne sztosy, bo będzie Ray, będzie Harrison, będzie Szaran i Michał Wiśniewski, tak? Słuchajcie, warto zostać, bo będzie też horoskop i kolejna dawka ploteczek. No czego chcieć więcej w ten poniedziałek?

Słuchajcie, mamy już 28 minut po 10 i ja się zastanawiam, jaki wy macie znak zodiaku, bo będzie dzisiaj personalizowany horoskop. O tak, więc wysyłajcie nam głosówki na WhatsAppie radiokiss.fm, tam znajdziecie odnośniki, a ja niczym wróżka radiuszka wywróżę wam plany na dzisiejszy dzień. Myślę, że warto, więc wysyłajcie śmiało, bo jeszcze w tej godzinie to nastąpi, a kto się wstydzi, no to już ostatecznie tekstówka, ale czekam jednak na wasze głosy.

0: na nowość, której nikt się nie spodziewał, a myślę, że każdy potrzebował. A ja dostałam też wasze głosóweczki, jakimi znakami zodiaku jesteście. Także już wam mówię, horoskopy spersonalizowane. Pierwsza słuchaczka, Natalia.
1: Natalia i jestem strzelcem. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię, Natalka. W takim razie, słuchaj, dla strzelca dziś możesz dostać wiadomość, która totalnie zmieni twoje plany, więc trzymaj telefon pod ręką. Następna słuchaczka, Gabrysia.
2: Jestem Gabrysia i jestem rakiem.
0: Okej, okay. W takim razie dla Gabrysi horoskop. Gwiazdy sprzyjają filtrom, więc jeśli ktoś wpadł ci w oko, to może być dobry moment, żeby zrobić pierwszy krok. No i ostatni znak zodiaku.
3: Cześć, tutaj Sandra i jestem kontrowersyjnym skorpionem, dlatego jestem ciekawa, czy dzisiejsze gwiazdy będą dla mnie łaskawe.
0: No Sandra, kontrowersyjny może skorpion, ale wpadniesz dziś na pomysł, który początkowo wydać się szalony, ale może okazać się strzałem w dziesiątkę. No zobaczcie, jakie fajne te horoskopy ciocia Julka robi.
4: Radio Kiss FM. To jest banger.

jak wam obiecałam, no mamy za 6 minutek 11 i nie zostawię was bez suchara o poranku. Dlaczego kawa nosi opatrunek? Bo była parzona!

0: zbliżamy się już do 11, więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek, ale nie płaczcie, spokojnie, od 14 Daria i Niko wjadą na pełnej, a 24 godziny na dobę macie prawdziwe bęgery. A teraz już czas na update Radia Kiss FM. Buziaczki!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 11. W związku z aktami przemocy w szkołach skontrolowano już 80 tysięcy

0: Adrian Górny. Rusztowanie runęło na chodniki i przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu Opaczewskiej i Bohaterów Września na Ochocie wczoraj po południu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Skończyło się tylko na dużym bałaganie i problemach z kursowaniem autobusów. Zaczynają się ćwiczenia Syrena 26. Do piątku na terenie województwa mazowieckiego będą uruchamiane syreny alarmowe. Do tego mogą się pojawiać także komunikaty głosowe. Pamiętajcie, to tylko ćwiczenia. Warszawa proponuje też ćwiczenia, zajęcia dla rodziców, żeby uczulić ich na to, co ich dzieci mogą znaleźć w internecie. Mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
1: Kontroluj, co twoje dziecko ogląda w sieci, rozmawiaj z nim o tym, kontroluj czas spędzany przez dziecko przed ekranem.
0: Z internetu korzysta 80% dzieci między 7 a 14 rokiem życia. Średnio spędzają przed ekranem 4,5 godziny dziennie. Ja zapraszam do słuchania radia. Za godzinę kolejna porcja informacji. Powiemy m.in. o ciekawym odkryciu podczas remontu kamienicy przy Puławskiej.

Zacznijmy od dobrych informacji. Dobra lub nawet bardzo dobra jest jakość powietrza dzisiaj w Warszawie. Reszta już nie wygląda aż tak dobrze, chociaż przejaśnienia w prognozach na popołudnie są, ale dominować mają chmury, a nawet z tych chmur zapowiadane są drobne opady, krótkotrwałe, tak co chwilę. Gdzieś tam mogą się pojawiać około 15-17, później w nocy także. 11 stopni dzisiaj maksymalnie w Warszawie.

0: by AI. Yes!
1: Jest 12. CBA nie miało pełnej kontroli nad funkcjonowaniem systemu Pegasus. Tak mieli orzec biegli. Producent systemu mógł uzyskać dostęp do infrastruktury i danych. Te informacje przekazała prokuratura. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Mówi, że państwa NATO muszą mieć przygotowaną odpowiedź na eskalację zagrożenia. We wrześniu wzrost cen w sklepach znów przyspieszył. Ceny podstawowych produktów były wyższe średnio o 1,9%. Tak wynika z raportu WSB Merito. Dzieci do 10 roku życia pod opieką rodziców będą mogły korzystać ze ścieżek rowerowych. To przełomowa zmiana, ocenia sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski. W planach są także karty rowerowe już od 9 roku życia.

11 stopni dzisiaj maksymalnie, a i to tylko na termometrach odczuwalna temperatura poniżej 10. Głównie chmury w prognozach, drobne przejaśnienia możliwe, ale i też popadać jeszcze może. Po południu i później w nocy, nocą 6 stopni w najchłodniejszym momencie. Jutro, podobnie jak dziś, 12 maksymalnie, padać nie powinno. Przez większość dnia chmury i dopiero bliżej zachodu słońca we wtorek słońce się może pojawić.

0: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób.
1: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Kiss.
2: Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Śledczy z warszawskiej prokuratury zajmą się przesłuchaniem mężczyzny zatrzymanego w związku z sygnałem o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś zostanie przewieziony do stolicy. 5,8%. Na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. To wynik identyczny jak w sierpniu. Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznany. Otrzymała go dwójka amerykańskich naukowców, Robert E. Hall oraz Michael Woodford, za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji.

Uwaga! Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute! Mamy na to sposób. Crazy! Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

Na zegarach 14. Dziś kuratoria oświaty w całej Polsce spotykają się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację na wypadek ataku uzbrojonego napastnika. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7 zł i 6 groszy. Za diesla maksymalnie zapłacimy 8 zł i 2 grosze. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. Złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Na kort wyjdzie również Maja Chwalińska.

0: No siemano kochani słuchacze, jest poniedziałek, może nie jest najbardziej słoneczny i najbardziej ciepły, ale my sprawimy, że temperatura od razu się podkręci.
1: Oj tak, bo mamy naprawdę przygotowane sporo ciekawostek, będzie się u nas na programie serio dużo działo.
0: Do tego przygotowaliśmy najlepsze dropy, najlepsze bangery, no i tutaj pogadamy sobie troszkę o trendach, no i nieważne skąd nas słuchacie, naprawdę polecimy na pełnej.
1: Mamy dzisiaj poniedziałek, ale tym się nie przejmujemy, bo my lecimy na pełnej!

0: Kendrick Lamar, So Good w Radiu Kiss FM. No ja zawsze mam So Good, jak słyszę takie dobre bęgery. No nie oszukujmy się, Kendrick Lamar zawsze dowozi. A ja mam teraz ważne do ciebie pytanie. Czy koncerty z zakazem używania to jest hot or not?
1: Hot, mega hot, fajnie.
0: Okej, okay, no dobra, no bo ostatnio zrobiło się głośno o tym, że o to chodzi, by zrobił koncert bez telefonów. No tak. I efekt był taki, że ludzie się świetnie bawili, cały stadion się trząsł, a o nie, on sam jest w tym.
1: Zgadza się, gronie. Tak, bo Phoebe Bridgers również zakazała używania telefonów na swoich koncertach, no ale jakoś chcielibyśmy to wspomnienie jednak z tego koncertu zachować, więc co zaczęli robić ludzie? Zaczęli rysować swoje wspomnienia z tych koncertów właśnie. I oczywiście kreatywność ludzka nie zna granic, to nie tylko wierne odwzorowania sceny czy tłumu, ale też własne interpretacje, były kolorowe wspomnienia, co się w głowie urodziło, no ja to kocham, jestem kupiony.
0: No jeżeli nasze dziewczyny od sociali słuchają, no to my chętnie damy wam pięknie, zapozujemy do jakiejś następnej storki, którą po prostu namalujecie. No i wydaje mi się, że świetnie zapozujemy do tego też numeru. Zróbmy głośniej.

0: Bary, White Widow, serio, w Radiu Kiss FM, a teraz o czymś, co tak na serio to nie istnieje, bo jest tung tung drama, tung tung sahur, czyli brain rotowa postać wygenerowana przez AI, no to tego ludzika stworzył nastolatek z Indonezji. I okay. Tung tung sahura użyto jako postaci w popularnej grze, więc sprawa trafiła do amerykańskiego sądu, bo gra jest amerykańska, no a amerykańskie prawo ma chronić twórczość człowieka, ale nie obrazki wygenerowane w AI.
1: No dobra, czyli w zasadzie ten chłopak i firma go reprezentująca teraz się zorientowała, że nie mają praw autorskich do tung tung sahura.
0: Tak, dokładnie.
1: No nie dziwne, że używają sztucznej inteligencji, skoro z własną, no nie radzą sobie zbyt dobrze.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz wbijemy do was info o lasce, no, która umie się ustawić. Zostańcie z nami.

0: słuchacie Radia Kiss FM i czas teraz na ploteczki.
1: Czas
0: czy ty na
1: ploteczki.
0: To jesteś na to gotowy, Nikodę?
1: Tak, lecisz.
0: Jest Queen, więc tak, Bianca Heiser, nasza ulubienica, jest naprawdę zajęta, bo w dniu ślubu, uwaga, miała 300 obserwujących, a dzisiaj ma już ponad 70 tysięcy. What the hell?
1: No do tego jeszcze widziałem na jej Insta, że wleciały pierwsze płatne współprace. No i cóż, diabeł pracuje ciężko, ale Heiser jeszcze ciężej.
0: No my też ciężko pracujemy, no bo czy wiesz, trzeba znaleźć dobre bęgery, trzeba je wrzucić do playlisty, no i trzeba zrobić głośniej.

0: świetny, widziałam milion TikToków do tego numeru. Jest on genialny, ludzie, podbija ten numer sociale.
1: Ale genialne są też właśnie nasze sociale. Mm-hmm. Ja teraz sobie tutaj właśnie na nich siedzę. No i to tutaj bardzo świeża rzecz padła, bo mamy Kiss or Stop z Julią Wasilewską, naszą śpiewającą prowadzącą.
0: Okay.
1: Wcześniej wpadły rapowe wybory z Kamilem Szufladowiczem, który prowadzi nasz Kiss Rap. Także u nas na socialach zawsze naprawdę mega dużo się dzieje.
0: Dobra, no to ja już tam wchodzę, bo mnie kilka rzeczy ominęło. Alko.

0: the Wedding w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery są tylko u nas. A wiesz, co jest jeszcze najlepsze?
1: No leć już.
0: Ploteczki, więc zaczynamy. Elon Musk twierdzi, że dzięki sztucznej inteligencji za niecałe 20 lat praca będzie opcjonalna, jak takie hobby.
1: Okej, super. Ciekawe, czy jedzenie będzie też opcjonalne, albo mieszkania. Fajnie byłoby, jakby były dla wszystkich. No ale cóż, może będą opcjonalne.
2: Radio Kiss FM.
1: Norwek, Polak, dwa bratanki? No, Erling Haaland chyba uważa inaczej, ale o tym już niedługo.

0: co chodzi, Lolek, nienawidzę Warszawy, w Radiu Kiss FM wjechało na pełnej, a teraz na pełnej info, w zasadzie prosto z Norwegii, bo Erling Haaland sądzi się z polskim elektrykiem, który wziął jego nazwisko i zastrzegł nazwę Haaland w Unii Europejskiej przed nim, a teraz oboje panowie spierają się o to, kto może jej używać.
1: No, sprawa trafiła do Trybunału w Luksemburgu. Ciekawe, jak to się dalej potoczy, może pojawi się, wiesz, jakieś nowe powiedzonko. Elektryka prawo nie tyka.
0: A ciebie tyka, jak ktoś do ciebie mówi baby doll?
1: No, czasem, zależy, kto mi powie.
0: No to wiesz, do Jamie.

0: Jasiek Piwowarczyk, Obłoki w Radiu Kiss FM. Jasiek już u nas był, możecie sobie to obczaić na naszych socialach, więc wbijajcie.
1: Wbijajcie na nasze sociale, a my teraz już nie bujamy w obłokach, tylko wjeżdża update Radia Kiss FM. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Wybiła 15. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chodzi o 17-latka z Ozorkowa, który publikował w internecie komentarze o wyzwaniu polegającym na atakach nożem. Grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Blisko 150 milionów złotych. To łączna kwota kar nałożonych na 4 banki za niedozwolone klauzule umowne. UOKiK ukarał Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank za klauzule pozwalające na podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką.

0: Minęła 15, a ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. No, my zawsze jesteśmy na czas i zawsze na czas dowozimy.
1: My zawsze jesteśmy punktualnie, tak samo z ploteczkami. Znajdujemy dla was najświeższe ploteczki. Dodatkowo mamy najlepsze dropy i bangery, no cały pakiet.
0: Cały pakiet, więc teraz ten poniedziałek już zleci na pełnej szybciutko. The Mike, Nico, Formella
1: i Daria Kulej. Let's go!

0: sumie też teraz możecie poczuć się jak prawdziwa gwiazda i będziecie mogli siebie usłyszeć na naszej antenie Radia Kiss FM.
1: Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. No jesteśmy bardzo ciekawi, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek. Ja myślę, że na przykład należy, nie wiem, może pić dużo kawy.
0: No to ja piję dużo kawy, ale czasem tej energii wiadomo brakuje, ale może wy macie jakieś kreatywne sposoby, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek. Koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa i nagrajcie nam taką głosówkę, a jak ktoś nas tak na maksa zaskoczy, no to coś dostanie z naszego kisowego merchu.

0: Kaka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM. No i ja tak mówię, że poza tobą nie widzę nic, kiedy dostajemy głosóweczki od was. Ola z Wieliczki pisze, bo zapytaliśmy was, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek. No i Ola napisała nam, że należy wyjść szybciej z roboty. To daje najwięcej energii.
1: O, plus jeden. Zgadzam się totalnie. Siemano Piotr, a powiedz, co ty robisz, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek?
2: Cześć, ja mam taki pomysł, żeby mieć więcej energii, to wyjść chociażby na 10 minut na świeże powietrze.
1: O, no i ten pomysł jest świetny, więc co ty na to, Nikodem, że my zaraz pójdziemy na powietrze na chwilę?
0: Dobra, deal, robimy, dobra. Chodź. Radio Kiss FM. Ale zanim wyjdziemy, to przypominamy wam, wbijajcie na radiokiss.fm przekierowanie na WhatsAppa i możecie wysłać nam wiadomości i głosóweczki. Co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek?
1: Radiokiss.fm, tam się kierujcie.

0: Dyskusja. Następny przystanek. I tak uwalisz to kolokwium.
1: O ja zapomniałam.
2: Ej, easy, bez spiny, są drugie terminy. Yeah. Hejka, naklejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julia Wasilewska. I od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 w Radiu Kiss FM, zmieniamy wasz vibe na vibe. Zacznij dzień od drops and bangers, bo to trenduje. PS, twój rektor też słucha Radia Kiss FM.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No i only najlepsze głosóweczki. Zapytaliśmy was, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek i dostaliśmy tutaj bardzo ciekawe wiadomości.
1: Okej, okay, na przykład Monika napisała kawa, kawa i jeszcze raz kawa. Monika, kocham cię i ja też jestem fanką kawy.
0: Zgadzam się, a Szymon mówi nam, że energię należy oszczędzać. Wszystkie maile po 16 są odczytywane następnego dnia i to chyba też jest jakiś protip.
1: Oj, to prawda. Zdecydowanie. Like

0: Temper City, Reverse Psychology w Radiu Kiss FM. Na pełnej ten numer wyciągnęliśmy prosto z sociali, a teraz info prosto z sociali, bo były chłopak Bianki Heizer przerywa milczenie. Według niego Bianka poznała Filipa Heizera w lutym tego roku w studiu podcastowym i twierdzi, że doskonale wiedziała, kim jest Heizer już wtedy i że on ma przyjść na nagranie.
1: No to ciekawie, no ale takie jest życie. Ex wyskoczy ci z lodówki, nawet po ślubie.
0: Radio Kiss FM. Polki osiągają sukcesy i to nie małe. Polska górą. Zaraz o tym wam wszystko opowiemy.

0: Agła w Radiu Kiss FM, ale teraz przenieśmy się do Polski. Marysia Jeleniewska z nagrodą. Wygrała nagrodę dla Bizneswoman w Mediolanie i napisała, że takie momenty dają jej więcej motywacji, żeby działać.
1: O, słodka! Mhm. No ja jej mega gratuluję. Naprawdę należało jej się.
2: Radio Kiss FM.
1: A dla tych, co lubią konkursy, a tym bardziej w nich wygrywać, musicie z nami zostać.

0: I'm yours na pełnej w Radiu Kiss FM. No a teraz my wbijamy z mega ważnym info dla was, dlatego że dzisiaj w Radiu Kiss FM będziemy mieli konkurs.
1: Oj, to prawda, lecisz ze szczegółami.
0: Lecę ze szczegółami, no to dzisiaj w Kiss Rapie od 22 Iga Dudziuk będzie rozdawała podwójne wejściówki na koncert Guziora w piątek 16 października w klubie Studio w Krakowie. Padnie tam pytanie na kreatywność, także koniecznie musicie być z nami w Kiss Rap po 22.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
1: Oj, to prawda, ten numer jest zdecydowanie too hot to skip. Numer jeden na playlistach.
0: Ty jesteś moja.

0: Lil Nas X, World Greatest w Radiu Kiss FM. No, zgadzam się, słuchacie najlepszej na świecie stacji.
1: Let's go! I oprócz tego, że gramy najlepsze dropy i bangery, bo to już wiecie, no to mamy też najlepszy update Radia Kiss FM.
0: Ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego wydarzyło się w naszym mieście. Hit it, baby!
2: Zadam w Warszawie.
3: Adrian Górny. Na początek kino. Dzisiaj będzie kino Konesera w warszawskim Heliosie. O 18:00 zobaczymy film Tony. A poza tym w repertuarze na przykład Digger, Primetime, Lalka, Resident Evil, Verity coraz większy mrok, czy też W sercu dziczy. Coś dla fanów przebywania na świeżym powietrzu też mamy. Tylko że to będzie jutro o 16:00. Spacer po ogrodzie na dachu biblioteki UW na Powiślu. Miejsce znane, popularne, ale czy byliście tam z przewodnikiem, który wszystko wam opowie i pokaże różne zakamarki? Zbiórka na rogu Dobrej i Lipowej, jutro o 16:00. Jeśli lubicie naturę, ale wolicie posiedzieć gdzieś w ciepłym pomieszczeniu, to jutro o 17:30 będzie wykład na temat ptaków w Puszczy Białowieskiej przy ulicy Kasprowicza 14. To będzie otwarcie nowego sezonu wykładów ornitologicznych w tym miejscu.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Minęła 16. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Po 2,5 roku Sejmowa Komisja Śledcza zaprezentowała raport w sprawie Pegasusa. Efekt to zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Wosia. Pierwsze mandaty już się sypią. 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu grozi zapalenie jesiennych liści. Liście można wyrzucać do brązowego pojemnika. Można je wywozić też do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej.

0: Zobaczcie, jak sobie pięknie już poradziliście w ten poniedziałek.
1: Zgadza się. Miałam takie wrażenie, że ty już chciałeś coś tam powiedzieć, że po 17, ale nie wychodźmy jeszcze przed szereg. Na razie jest 16, nieważne skąd nas słuchacie, czy wracacie na chatę, czy jeszcze jesteście w pracy. Jesteśmy my i gramy najlepsze dropy i bęgery.
0: A poza tym mamy też najlepsze ploteczki, także bądźcie koniecznie z nami. Daria Kulej
1: i Nikodem Formella na pełnej.

0: Sexy Magic w Radio Kiss FM. Tylko my gramy takie bangery prosto z sociali. No a sexy jest też mieć 20 parę lat, bo w wieku 20 paru lat opcje są 3. Wziąć udział w maratonie, zaręczyć się albo pojechać do Japonii.
1: Dobra, no to ja bym chciała jechać do Japonii.
0: No to mam złe wieści, bo od wiosny 2027 cudzoziemcy, czyli na przykład my, którzy będą ubiegać się o pobyt stały, będą musieli spełniać bardziej zaostrzone kryteria dotyczące na przykład dochodów, czy znajomości języka japońskiego, składek emerytalnych, a do tego wzrośnie opłata za złożenie wniosku o pobyt stały. Z 250 zł do prawie 5 koła. Kumasz?
1: O nie! Ej, dobra, no to ten udział chyba w maratonie zaczął brzmieć totalnie jak najbardziej kusząca opcja. I też kuszącą opcją są takie bangery. Wyobraź sobie do tego, biegniesz maraton i leci ci Żabson i Sopot w tle.
0: Wiesz, no to banger. Fajnie, ale ja wolę tego posłać w domu, na pewno.

0: Bad Times w Radiu Kiss FM. No, gramy tylko takie bangery i mamy dla was banger info o starej, nowej parze, bo Monika Kociołek i Pedro znów są razem.
1: Para po 4 latach związku rozstała się pod koniec marca i mimo rozstania mieli cały czas kontakt ze sobą, a w ostatnim wywiadzie Monika potwierdziła powrót do ukochanego.
0: Powiedziała, że starają się, żeby ta relacja była pozytywna i dodała, że Pedro jest takim jej człowiekiem, czyli że świetnie do siebie pasują. No, my widzimy tę chemię pomiędzy nimi.
1: Niech im się układa jak najlepiej, no trzymamy kciuki.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę o pewnym hejterze, który jest niemiły dla Bediego i nam się to bardzo nie podoba, ale o tym wam wszystko powiem.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Nie?
1: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes! Autopromocja.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i czas teraz na ploteczkę. Profesor z Bydgoszczy zaatakował BDOS-a, a bardziej go w sumie skrytykował za to, że miasto Bydgoszcz chce uhonorować BDOS-a w bydgoskiej Alei Autografów.
1: No i ten profesor powiedział, że nie powinno się go nagradzać, bo wulgarne teksty facet pisze. Pan próbował się podpisać przy tym bardzo i zacytował fragment jako potwierdzenie swojej tezy, że BDI nie powinien nic dostać. Problem jest tylko taki, że ten fragment nie należy do BDOS-a.
0: No, próbował być mądry, a finalnie zaliczył ogromną wtopę. Rada dla was, nie korzystajcie z czata GPT i weryfikujcie informacje.
2: Radio Kiss FM.
3: Drops and bangers.
0: Drops and bangers. I właśnie wlatujemy w taki drops and bangers.
1: Pasze.

0: Frequency z Paraiso w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas.
1: Zgadza się, czuję się jak w raju, jak w tym właśnie tytułowym Paraiso. Widzisz to?
0: Mm-hmm. A ja się będę jeszcze bardziej dzisiaj czuła w raju o godzinie 22, dlatego że już wtedy jest Kiss Rap u nas na antenie.
1: Wbija Kiss Rap, który poprowadzi Iga Dudziuk wyjątkowo sama, ale na pewno też mocno to zrobi. Będą mocne rozmowy, ciekawe opinie, tylko najgorętsze rapowe kawałki i będzie gość specjalny.
0: A ciul, zdradzimy kto będzie. Będzie Szwed SWD, także koniecznie musicie tam być.
2: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. Nara Smith powiedziała, że w zasadzie to nie może się doczekać, aż będzie miała już 30 lat.
1: Dlaczego?
0: No bo ona ma 25 lat, więc zostało jej jeszcze 5 lat do 30. No a powiedziała, że gdy wybije jej ta 30, to będzie oficjalnie dojrzałą dorosłą, a póki co to czuje się jak nastolatka.
1: A ona przypadkiem nie ma czwórki dzieci, męża i kariery?
0: My thoughts exactly.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę ważne przypomnienie, także koniecznie z nami bądźcie.

0: bym chciał w Radiu Kiss FM, a ja tak bym chciał, żeby zawsze jacyś prowadzący mówili mi coś w tle, kiedy słucham Radia Kiss FM.
1: O, pięknie powiedziane. Możesz tak mieć na poranku zawsze, dlatego że Julia Wasilewska mówi bardzo dużo, ale mówi sensownie, pięknie i naprawdę musicie przeżyć ten poranek razem z nią, no bo w sumie no nie ma lepszego dnia.
0: Każdy poniedziałek od 7 Julia zaprasza was na Easy Morning, a my zapraszamy was na pełnej, bo wjeżdża Adela Nicole Kidman. Zrób głośniej.

0: Szaran, Michał Wiśniewski, nie pozwolę w Radiu Kiss FM i ja też wam nie pozwolę przeżyć tego poniedziałku bez ważnych informacji.
1: Bez naszego update'u, który zaraz wjeżdża, ale najpierw posłuchamy i ja wam też nie pozwolę tego ominąć, co dzieje ciekawego się w naszym mieście. Posłuchajcie.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Na co dzisiaj można się wybrać? A na przykład na bezpłatne aikido dla dorosłych. O 20 przy Markowskiej 16, Praga Północ. W aikido nie ma współzawodnictwa, tylko jest praca w przyjaznej atmosferze, szacunku i dyscyplinie. Wystarczy wziąć luźny strój z długimi nogawkami oraz klapki. Są telefoniczne zapisy. A może kino na Ursynowie? Dzisiaj o 18.30 będzie pokaz filmu Drugie Życie w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. W październiku będą jeszcze dwa inne filmy, Niebo nad Normandią oraz Kumotry, ale to pod koniec miesiąca. A na co można wybrać się jutro? Na przykład na stand-up ludzi dostępności. Jutro o 15 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy Elektoralnej. Obowiązuje tylko rejestracja na to wydarzenie. Będą nas rozśmieszać Cezary Jurkiewicz i Krzysztof Wiśniewski.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Na zegarach godzina 17. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po atakach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Mimo że sytuacja się stabilizuje, to patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Numery wycofanych partii na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski, mówiła szefowa Sejmowej Komisji Śledczej, która zaprezentowała dziś swój raport liczący 700 stron. Iga Świątek rozpoczyna decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. W środę nad ranem w Wuhan zagra z Magdaleną Fręch.

0: Minęła 17, przy mikrofonie Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I wjeżdżam z przysłowiem na dziś. Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. Nie jestem pewien co do tego.
1: Okej, okay, boomer.
0: Okej, okay, sorry. Na pewno ostro będzie u nas, na pewno będziemy lecieć na pełnej, bo gramy najświeższe dropy i najmocniejsze bangery.
1: Na pewno będzie super, ale błagam, już nigdy nie czytaj tych przysłów na dziś. W ogóle nie wiem co to jest, ale wy spokojnie, bo wy wszystko będziecie wiedzieli co jest trendy na bieżąco, więc koniecznie z nami bądźcie i róbcie teraz głośniej.

0: How do I feel w radiu Kiss FM, słuchajcie, radio Kiss FM. No i jak tam finanse, Daria? Hajs się zgadza?
1: No czekam na wypłatę, bo jeszcze nie dotarła, ale mam nadzieję, że przyjdzie szybko.
0: No to tego ci życzę, ale jeżeli kiedyś byłoby gorzej, to pani Funky Jiangye przychodzi z pomysłem na biznes. Chinka okay. Zainstalowała sobie urządzenie, taki fotel, który bardziej przypomina dla mnie karuzelę albo maszynę do ćwiczenia funkcjonowania w warunkach przeciążenia. No i słuchaj, odpaliła streama i za każdym razem jak widz płaci 30 zł, fotel obraca się to w lewo, to w prawo, do góry nogami, w bok, no szaleństwo.
1: A jak się ta pani jeszcze raz nazywała?
0: Funky Jiangye.
1: Jak?
0: Funky Jiangye, ładnie mówię przecież.
1: POV, kładziesz się do łóżka po nocnej imprezie. No a tak serio, to najgłupszy pomysł, jaki dziś słyszałam, naprawdę.

0: i w Krakowie też jest bardzo dużo szczęścia, a to dlatego, że już mają nowego prezydenta Łukasza Gibałę. W drugiej turze wyborów w Krakowie zgarnął prawie 2 razy więcej głosów niż kandydatka Koalicji Obywatelskiej.
1: No, po 24 latach z Krakowem nie rządzi PO, pani Gibała do 4 razy sztuka. Rudy się w końcu dostał.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz o miejscu, w którym zawsze dużo się dzieje.

0: Radio Kiss FM i teraz mamy dla Was ważne info. Otóż musicie koniecznie wbić na naszego Instagrama, dlatego że tam jest świetny konkurs.
1: Można wygrać album z Kolima z jego autografem. Wygrać płytę 96 z autografem z Kolima. Zadanie konkursowe jest w opisie, także koniecznie wbijajcie na naszego Instagrama kissfm.pl.
0: No naprawdę warto nas śledzić.

0: tym już chyba każdy wie, ale nie wiem, czy każdy słyszał o tej dramce.
1: Myślę, że większość ludzi o niej słyszała, ale w ramach przypomnienia, no tutaj powiemy o pewnym twiście, bo dzisiaj trochę kminimy o polityce, więc lecimy o tym dalej na pełnej. Michał Kołodziejczyk w sporych tarapatach, o czym pewnie większość z was właśnie słyszała, jest oskarżony o przemoc i nakłanianie do pewnych nielegalnych substancji, no ale teraz zrobi się mocno, bo w sprawie będzie go reprezentował nie kto inny jak Krzysztof Rutkowski.
0: No, w tym kraju memy piszą się same. Sztuczna inteligencja nigdy nie wpadłaby na to połączenie. Tak mi się wydaje.
1: Na pewno nie, ale my na szczęście wpadamy na to, jakie dobre bangery wam puszczać, więc lecimy dalej. Midnight Sun.

0: Wasted na antenie Radio Kiss FM wjechało na pełnej, a na pełnej też wjeżdża taki protip ode mnie, dlatego że ostatnio sobie uświadomiłem, że kurczę, przecież nie mam radia na chacie, no a potem wpadłem na genialny pomysł, żeby słuchać Radio Kiss FM, ściągam naszą apkę.
1: Dokładnie, możecie wbić tak naprawdę z każdego telefonu, z każdego urządzenia i pobrać też aplikację, dzięki czemu będziecie mieli nas cały czas pod ręką, no i wydaje mi się, że ten deal naprawdę jest opłacalny.
0: To jest najlepszy deal.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę przeniesiemy się do Turcji, ale więcej już za chwilę.

0: Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgry tylko u nas. No ten numer trenduje chyba na wszystkich socialach, a teraz trenduje to info, bo znana fryzjerka jest w problemach, dlatego że kobieta zrobiła sobie zęby w Turcji, no i faktycznie wyglądała bardzo ładnie, ale wszystko się wczoraj zepsuło, kiedy leciała do Mediolanu.
1: Otóż, w samolocie wypadły jej zęby. No podobno takie sytuacje mogą się wydarzyć, ale nie jest to taka typowa codzienność. No i wydała na te zęby bardzo dużo hajsu, a finalnie wyglądała jak typowy Zbychu pod sklepem.

0: w Radiu Kiss FM. I Nikodem, jaki jest ten numer?
1: Ten numer jest bardzo fajny i ja bym powiedział, że jest turbo świeży, bo ma taki vibe, a wyszedł nam w kwietniu.
0: Oj, to prawda, odrobiłeś lekcję, bardzo się cieszę. No a teraz ja też odrobiłam lekcję, bo już teraz wlatuje update Radia Kiss FM. Zobaczcie, co się ciekawego dzieje w Polsce i na świecie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Minęła 18. Będzie nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych z udziałem tych największych. Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawicieli Telegrama. Zwołał je na piątek minister cyfryzacji w sprawie bezpieczeństwa w sieci. To po serii ataków w szkołach i gróźb publikowanych w internecie. Przed warszawskim sądem ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Rosji podpalać markety wielkopowierzchniowe. Chodzi o podpalenie sklepów Obi w Warszawie oraz Ikea w Wilnie, a także podpalenie i spalenie centrum handlowego Marywilska w Warszawie. Kilkaset supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w ich instalacje chłodnicze. Wiele z nich musi wyrzucić produkty chłodzone i mrożone. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7,06 zł, diesla 8,02 zł.

0: Na zegarach mamy chwilę po 18. Kochani, już prawie przetrwaliście cały poniedziałek. Jestem z was dumna.
1: Ty byś chciała, żeby był piątek, co?
0: Ja bym bardzo już chciała, ale poniedziałki też są okej. Okay. Jak już ktoś jest w domu, to jest super. Jeżeli ktoś jest w pracy, no to my trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
1: Te poniedziałki z nami są mega okej. Okay. One są świetne po prostu, bo lecimy z najlepszymi dropami, najmocniejszymi bangerami, więc co, wlatujemy na pełnej.

0: Vibes.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Just trust me.
1: Kiss Rap w Radio Kiss FM.
2: Słuchajcie, zaczynamy audycję Kiss Rap w Radio Kiss FM. Iga Dudziuk z tej strony, siemanko. Dzisiaj jestem, słuchajcie, sama, bo mój wspaniały przyjaciel Kamil Szufladowicz poleciał na różne wojaże, czy jak to mówią starsi ludzie. Mam nadzieję, że przyniesie mi różne suweniry. Natomiast słuchajcie, dzisiaj do zgarnięcia mam dla was wlotki w tej godzinie na Guziora, więc słuchajcie uważnie audycji Kiss Rap w Radiu Kiss FM. I po godzinie 23 wbija OG Szwed i pogadamy sobie o produkowaniu muzy, o życiu, o rapie, ale zaczynamy tę audycję tak jak słuchajcie zawsze, czyli od naszego bencha, od naszego stałego punktu programu piosenki do. Tym razem będzie Pilates, czyli będzie tak trochę girly style i serio mam na myśli pilates, a nie seks. Ja wiem, że z moich ust to brzmi dziwnie i jak jakaś przykrywka, ale naprawdę skupimy się na pilatesie. Na start Jack Harlow, bo to jest numer z takim lekkim, tanecznym vibe'em, który w sumie nie narzuca zbyt intensywnego tempa i moim osobistym zdaniem jest idealny do pilatesu. Kiedy chcecie się skupić na ruchu, ale jednocześnie mieć w tle coś przyjemnego i coś rytmicznego. Także na start Jack Harlow do Jacka.

jaki to jest dobry numer. Ja nie mam pytań, słuchajcie. Nawet Pilates przy nim tak nie boli. Co ciekawe, Doctuve to jeden z tych numerów, które nie trafiły na oryginalny album Call Me If You Get Lost. Miał tam trafić, finalnie to się nie stało, ale artysta na szczęście postanowił dać im drugie życie na rozszerzonej wersji płyty. Ja z kolei, tak jak co tydzień, zbieram od was głosówki. Tym razem mam pytanie, jaki jest najlepszy kawałek do Pilatesu według was? Zachęcam do wbijania na WhatsAppa Radia Kiss FM. Tam czekam na głosówki od was, tekstówki też będą super. A WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie radiokiss.fm. Tam jest odnośnik do WhatsAppa. Powtórzę pytanie, najlepsze kawałki do Pilatesu właśnie z pokroju rapu, z pokroju R&B. Natomiast teraz kawałek, który policzyłam ostatnio, przesłuchałam już jakieś 69 razy. Nicole Kidman, Adela, zaufajcie mi dziewczyny, chłopaki w sumie też. Nic tak nie podbija pewności siebie, tak jak ten numer w tle. No to gramy. No i wyobraźcie sobie, że teraz ćwiczycie. Pilates w sensie, nie coś innego. Adela, Nicole Kidman, tak wam gramy teraz. Drops and Bangers w Radio Kiss FM w audycji Kiss Rap.

0: ale my dobrze gramy w tym Radiu Kiss FM. Za chwilę poleci twój kawałek, sweter znanej marki.
1: Dokładnie. Pozdro Macias.
0: No właśnie, a propos tego pana, czy to był według ciebie chyba dosyć odważny ruch, nie? Numer z Maciasem.
1: Na pewno, aha, na pewno się, na pewno nie wpadłem na to sam.
0: Okej. Okay.
1: Bo Onar, którego serdecznie pozdrawiam, jest moim takim trochę ghost menadżerem projektu i on mi podrzuca właśnie różnych raperów, których ja do końca nie znam, na przykład, no bo jakby znam White Widow, ale jakby nie śledziłem jakby solowych karier.
0: Jasne.
1: Mówię, to nie było zaplanowane przeze mnie, ale jakby wspólnie z Marcinem uznaliśmy, że to może być całkiem catchy po prostu.
0: No, mi osobiście się ten numer bardzo podoba. Chyba odbiór też był w sumie pozytywny.
1: Bardzo, bo...
0: No właśnie.
1: Wiesz, no jakby jestem na tej scenie, nie wiem, tam 15 lat. Macias ma dość młodych słuchaczy, tak, którzy jakby w ogóle mnie dopiero co poznali i no to uderzenie i to, że w ogóle ten numer wszedł na YouTube'a, nie wiem, do takiego ziomka, który się nazywa Muzyka TV. Ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje.
0: Tak!
1: Że słuchają, po prostu siedzi ziomek, kurde, na live'ie, słucha numeru i co 10 sekund przerywa i opowiada o tym, co widzi i o czym rapuje raper, nie?
0: To
1: i
0: prawda.
1: Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje,
0: to
1: nie?
0: To jest w ogóle mega popularny content.
1: Bardzo, bardzo. I jakby ciekawe, więc jakby też miałem, pamiętam, że bardzo duży skok followersów na Instagramie, że jakby i mega support od tych właśnie młodych ludzi, nie? Że jakby super, stary, to jest tak oryginalne w ogóle. Nie w Maciasa stylu, a jednak to siadło, coś tam i no jakby super. Jestem zadowolony bardzo z tego.
0: Powiedz, kto ci się najszybciej w ogóle dograł na płytę?
1: Najszybciej.
0: Najszybciej, no. Sobie wymyśliłeś, czy jakoś tam się dogadałeś?
1: No bo sporo rzeczy nagraliśmy wspólnie, nie? Że
0: jasne,
1: tam nie z Polskim, czy z
0: tak
1: Maciasem pracowaliśmy w studiu, ale chyba tak, kurde, na strzała, kurczę, kto to mógł...
0: Trudne pytanie, ja wiem, trudne się wylosowało.
1: Nie, no bo mam tych ludzi, wiesz, tyle, że muszę sobie... trzy brat.
0: Okej, okay. Jak szybko to było, że tak zapytam?
1: Kurde, niecałe, myślę, 10 godzin.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: I w 10 godzin można zrobić numer, niesamowite.
1: Można, tak, w sensie on nagrał zwrotkę, nie powiem z kim.
0: Dobrze.
1: Bo troszkę się ten numer zmienił, ale jestem na etapie już finalizowania płyty i no, na pewno to będzie ciekawe.
0: Za chwilę się pobawimy, mam nadzieję, że lubisz różne gry i zabawy, przygotowałam. Okej, okay. A teraz zagramy sweter znanej marki już teraz w Radiu Kiss FM. Dajcie głośniej koniecznie.

0: No udało wam się to jest bardzo dobry kawałek, muszę ci powiedzieć.
1: Mi też się buja głowa za każdym razem, bo to buja.
0: To buja bardzo. A propos bujania, przygotowałam zabawę. Czy ty lubisz się bawić?
1: Na pewno.
0: Okej, okay. To jest taka na pewno znana ci formułka. Musisz wybierać to czy to i będę ci dawać różne opcje i po prostu będziesz wybierał. Okej, okay. Robić beat od zera czy samplować stare numery?
1: Samplować stare numery.
0: Okej, okay. Pracować z raperem, który ma talent, ale jest trudny, czy z raperem, który jest super, ale ma mniejszy talent?
1: Ta pierwsza opcja.
0: Okej, okay. Mhm. Klasyczny boom bap czy nowoczesny trap?
1: Nowoczesny trap, boom bapu już zrobiłem dużo.
0: Jasne. O, teraz jest dosyć ciekawe. Jeden hit, który robi miliony, czy cała płyta, którą doceniają, ale bardziej koneserzy?
1: Kiedyś koneserstwo, dzisiaj jednak robienie przebojów.
0: Mhm, a robienie bitów w nocy czy w ciągu dnia?
1: No i tu jest właśnie też zmiana, bo całe życie robiłem w nocy, teraz zacząłem robić w dzień.
0: Ale jest, powiedz mi, inna energia, jak się robi
1: zupełnie,
0: w
1: bo kiedyś robiłem tego dużo w nocy, mhm. Teraz robię mniej, ale 80% tych produkcji wychodzi na światło dzienne.
0: Mega fajnie. Usłyszeć swój beat u kogoś w aucie czy na koncercie dla tysięcy ludzi?
1: W aucie.
0: Jest klimacik, 100%. Nie?
1: Gadaliśmy o tym przy Mam dwie prawe dłonie z Weną, że Wena wyszedł właśnie gdzieś tam na siłkę, wychodzi z siłki i przejeżdża w chórę i mówi, kurde, to jest ten moment. To jest największa gratyfikacja.
0: W ogóle moim zdaniem słuchanie numerów w aucie to jest w ogóle najlepsza rzecz na całym świecie.
1: Oczywiście.
0: Nagłośnienie i tak dalej. Dobra. Znaleźć sample, którego nikt nie zna, czy stworzyć melodię od zera?
1: Stworzyć melodię od zera.
0: I ostatnie, dopracować jeden numer przez miesiąc, czy zrobić 5 numerów w jeden dzień?
1: Nie lubię rzeźby.
0: Okej.
1: Okay. Numer jak gra, to gra, więc jesteśmy w stanie zrobić 5 w jeden dzień.
0: Mówisz?
1: No tak, zrobiliśmy z Rufusem przy płycie Indie Head, jak wyjeżdżaliśmy do Barcelony i pracowaliśmy okay. w studiu.
0: A powiedz mi jeszcze tak a propos właśnie tworzenia numerów, ile trwał twój taki ciąg pracy najdłużej, że faktycznie siedziałeś w studiu i nawalałeś te numery, że zapomniałeś, że nie wiem, trzeba jeść,
1: jeść. Pić. Ale przy tej płycie czy ogólnie w karierze?
0: Dobra, najpierw przy tej płycie.
1: Przy tej płycie, kurczę, myślę, że jest no dobre 4 dni, no.
0: A ogólnie w karierze?
1: No w karierze potrafiło się nie wychodzić, kurde, nawet 2 tygodnie.
0: Że 2 tygodnie siedziałeś i robiłeś muzę?
1: No, w sensie był prysznic i tak dalej, wiadomo. Dbanie o higienę, jak to mówił Boski Roman.
0: Aha.
1: Ale tak, no potrafiłem te 2 tygodnie siedzieć nad rzeczami i po prostu to zrobić, nie? Bo oprócz mówię tego, że produkuję, realizuję nagrania, to jeszcze zajmuję się miksem, masteringiem.
0: To jest takie już czyszczenie detali, nie?
1: No to jest miksowanie do tego, żebyście wy mogli puścić to w radiu, żeby to bardzo dobrze brzmiało.
0: To teraz bardzo dobry miks, wow, Naf i Young, tak, w Radiu Kiss FM, do rozmowy wracamy za moment.

0: A to nowość UFO w Radiu Kiss FM. Tak sobie tutaj ze Szwedem rozmawiamy. Czy ty myślisz, że każdy jest w stanie nauczyć się rapować, jak ma, no, trochę słuchu muzycznego?
1: No tak, jak klasyk mówił, śpiewać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej.
0: A, nie każdy więc, powinien.
1: A, no... No i jakby tutaj się zaczyna, czy warto to publikować, nie? Ja w życiu napisałem, nie, może 3 teksty z pomocą oczywiście ziomka, który pisze. Zarapowałem, ale usłyszałem kiedyś, że brzmię jak Fokus, tylko z Lubelszczyzny.
0: Ej, to jest komplement?
1: No właśnie nie wiem.
0: Nie wiem. Ale w ogóle ty jesteś właśnie przezdolnym człowiekiem i powiedz mi, skąd chęć na taką zmianę, bo jednak masz ugruntowaną pozycję i w ogóle i teraz robisz ciekawe mega projekty, takie nieoczywiste są te rzeczy.
1: Wiesz co, no, jest to na pewno głód. Głód rozwoju muzyki i tak jak mówię, no wychował mnie rap, ale wychował też wychowało R&B
0: mega.
1: I ja jestem mega fanem, wiesz, nie wiem, Mary J. Blige, czy takiego producenta jak Michael Brian Cox czy Derek Chylde, który produkował rzeczy dla Beyoncé i tak dalej, TLC. Ja to wszystko znam, wszystko kocham, Cassie. No kurde, jakby ja mam taki patent w ogóle, że jak spada pierwszy śnieg, to odpalam właśnie stare R&B i jadę furą. I
0: to szczerze, robię mega to kupuję. Za chwilę zagramy O Co Chodzi i numer Rozkołysz się, żeby było zabawnie. On zaprosił wielu gości, mega w ogóle ciekawych gości, a powiedz mi, kogo ty bardzo chciałeś gościnnie, ale na ten moment na przykład się nie udało. Czy jesteś w stanie to zdradzić nam? Czy
1: kurczę,
0: wszystko się udało,
1: wiesz
0: może?
1: Co? No właśnie nie wszystko się udało, bo tak jak mówię, każdy jest w jakimś miejscu, w czasie i to już nie chodzi o to, czy ktoś chce, tylko, bo mówię, chęci są, tylko czasem się ciężko wstrzelić, nie?
0: To prawda.
1: I tak jak z PZ-em się znamy, kumplujemy, graliśmy koncerty razem jako Płomień, no to z Pawłem jakby jesteśmy non-stop w touchu i rozmawiamy o tym. No przy tej płycie to się nie udało, ale jesteśmy dogadani, mamy już temat, gadamy o tym i myślę, że na drugą powinno to się udać. Podobnie mam z Luisem, którego też znam zanim w ogóle zaczął robić rzeczy z Avim. Miał taką dobrą ekipę La Studio Clica. Polecam sprawdzić Rise'a Mixtape, bo to jest po prostu, uważam, na tamte czasy album, który wyprzedził w ogóle wszystko.
0: No dobra, to teraz zagramy O Co Chodzi, a już za moment będzie Dwutakt.
1: Bardzo mi miło.
0: O Co Chodzi, Rozkołysz się, to już teraz.

chodzi z rudą, sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

jest Kiss Rap w Radiu Kiss FM.

0: To za incepcja? Szwed tutaj w studiu Radio Kiss FM, Szwed tutaj, co tu się dzieje w ogóle?
1: Wszędzie Szwed.
0: I bardzo dobrze, jak ci się pracowało z Xavierem?
1: Kurczę, jak z takim młodszym kumplem.
0: No właśnie, chciałam się to zapytać.
1: Nie, że jak my się poznaliśmy, bo nas Michu tam gdzieś połączył, bo pracuje trochę u Micha w studiu. Mhm. Micha, pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdro.
1: No jak kurde się, wiesz, tylko poznaliśmy, od razu wybrał pierwszy beat, od razu miał tekst, siedział, kurde, bo on jest bardzo zaangażowany taki, nie, że on chce robić, jak robimy
0: super,
1: to rzeczywiście robimy, a jest bardzo pracowity, no bo prowadzi wspólnie ze swoją mamą i siostrą szkołę tańca, więc
0: tak
1: on
0: jest.
1: Tu tańczy, tu daje wywiady, tutaj kurde rapuje, więc jakby super, ma dobre wyczucie muzyczne, pewnie po rodzicach i fajny gust. No i mówię, się zziomkowaliśmy, nie tylko na stopie raper, producent, tylko życiowo gadamy ze sobą. Jutro ma premierę w ogóle utwór Amelki, Amla, fit Xavier właśnie, więc z tego miejsca zapowiadam.
0: Mega fajnie.
1: Amelkę i Xaviera, był bardzo super, fajny utwór.
0: Super, że właśnie tak wspierasz, bo ty w ogóle, tak, ty jesteś takim wspierającym człowiekiem, ja już
1: tak,
0: to widzę.
1: Tak, słyszałem, tak.
0: Już to widzę i tak czuję, że od ciebie bije taka w ogóle dobra energia.
1: A dziękuję, bardzo miło. Dbam o nią.
0: Super, tak sobie rozmawialiśmy w kuluarach, że tak powiem, o AI. Ja powiem to wprost, jestem totalnym w ogóle jakimś przeciwnikiem muzyki AI. No po prostu mnie drażni to na maksa. Ty gdzieś tam mówiłeś, że to jest taki asystent, nie?
1: No jakby narzędzia to narzędzia.
0: Tak.
1: Tak jak mówię, no w muzyce to się pojawiło jakby teraz, jest strona, na której można sobie wygenerować utwór, jest kupa tych stron już. No ale filmowcy, fotografowie, projektanci graficzni jakby już tych asystentów mają wbudowanych i promptują i to jest po prostu narzędzie, które przyspiesza, ale tak jak mówię, no tak jak wygenerowanie, nie wiem, plakatu, jakby no dla mnie jest fopa po prostu. No.
0: Zgadzam się. Bo
1: jak
0: są
1: mam
0: takie
1: sobie kupić, aha, sorry, jeszcze przerwę, plakat, kurde, wygenerowany przez AI, to nie, to wolę pójść do ziomka Szymana i po prostu kupić od plakacisty coś, co ma historię, coś, co jest głębsze, a nie tylko grafiką, która jest wygenerowana sztucznie. No.
0: Pełna zgoda, bo są takie głosy, że to AI w ogóle przejmie, że będzie robić tylko muzę. Przejmie
1: świat. Może kiedyś przejmie.
0: No co ty, ja moim zdaniem to nie będzie w ogóle artystyczne, nie będzie tego ludzkiego pierwiastka w tej muzie.
1: No
0: to
1: dlatego wydaje mi się też, że no te maszynki do produkowania muzyki przez sztuczną inteligencję będzie po prostu muzyką generyczną do przymierzalni w sklepie, kurde, w galerii handlowej, nie?
0: Może być,
1: nie,
0: może być.
1: A na pewno, chociaż kurde, ciekawe, czy będzie festiwal piosenki,
0: nie,
1: AI, nie? Na Stadionie Narodowym.
0: Roztańczony, nie, to jakoś inaczej będzie.
1: AI-owy narodowy.
0: AI-owy narodowy, let's go. To bierzemy 5% za to, chociaż,
1: tak jest,
0: bo nazwy wymyśliłeś.
1: Dokładnie. My to wymyśliliśmy i jest to uwiecznione.
0: Słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o męskości, bo zagramy Chłopcy Don't Cry.
1: All right.
0: Ale najpierw kawałek Sing For Me, to na szczęście nie stworzyła sztuczna inteligencja.

0: Sin for me w Radiu Kiss FM. Moim dzisiejszym gościem jest Szwed SWD. Wierzę, że nasza rozmowa powoli dobiega końca w ogóle?
1: Szkoda.
0: No, już jest za 15:24. To jest dla mnie ogromny komplement. Za moment tak właśnie na deser zagramy Chłopcy Don't Cry.
1: Yeah.
0: Dobra,
1: chłopy,
0: nim zadam...
1: Chłopy Don't Cry.
0: Chłopy, tak. Nim zagram ten numer i zadam bardziej takie filozoficzne pytanie, to troszeczkę opowiedz w ogóle o tym kawałku, bo to jest, no, ciekawa sprawa.
1: Beat powstał w Tajlandii dobre 2 lata temu.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu w dżungli.
0: Aha.
1: Bo byliśmy w Khao Sok, w takim miejscu, oni chyba tam kręcili w ogóle Awatara. Więc to jest park krajobrazowy, park narodowy, przepiękne miejsce, w ogóle jeden sklep na 100 km i w ogóle odcinka.
0: Fajnie.
1: Byliśmy tam chwilę, tam stworzyłem właśnie ten beat, później poznałem się z Polskim, podobnie jak z Maciasem, że podrzucił mi go właśnie Onar. Z Polskim się bardzo zgraliśmy i na co dzień też utrzymujemy mniejszy, większy kontakt, ale się bardzo polubiliśmy. I my ten beat na jego prośbę w ogóle przewróciliśmy do góry nogami.
0: Okej, okay, co to znaczy?
1: No bo on był bardziej w klimacie właśnie takiego Kanye Westa, trochę w tą stronę. A w sumie tak siedliśmy i Polski powiedział, a może byśmy to tak bardziej London Style zrobili.
0: London Style, okej.
1: Więc jakby stąd ten UK Garage, który tam wybrzmiewa. Ale to, z czego w tym utworze jestem dumny, że w zwrotkach nie ma perkusji, nie? I to jest jeden z trzech, czterech numerów na płycie, gdzie tej perkusji w ogóle nie ma, bo jest tej perkusji mocnej i zazwyczaj jestem znany i jest to moim takim konikiem, a tutaj jednak postawiłem na to, żeby tego nie było i dograł się Kec, z którym też ostatnio wypuściliśmy jego nowy singiel z jego jakby twórczości. No a później dograł się Paluch, który zadzwonił i powiedział, że jara się, bo chłopaki naprawdę postawili wysoko poprzeczkę i że...
0: Zgadza się.
1: Mówi, kurde, czekał na numer, w którym naprawdę musi się postarać i że trochę musiał popracować nad tym, nie? I uważam, że ten numer jest po prostu bardzo, bardzo dobry i go bardzo lubię.
0: A to jest jakiś taki twój faworyt aktualnie, jeśli chodzi o twoje numery?
1: Jeden z takich faworytów, przy którym zawsze miałem ciary, odsłuchując sobie prewki. Choć rzadko to robię, bo nie lubię przesłuchać numeru, zanim on wyjdzie.
0: Tak?
1: Tak, ja nagrywam, posłucham go z 2 razy, później on leży.
0: Dlaczego tak?
1: Bo nie chcę zmęczyć materiału.
0: W sumie rozumiem to, bo jakbyś
1: uważam,
0: tak na pętli.
1: Uważam, że jeśli zbyt dużo rzeźbisz utwór, zbyt długo nad nim siedzisz, to później jak on wychodzi taki przesiedziany, to ludzie podświadomie to czują i słyszą.
0: To prawda. W ogóle też chciałabym poruszyć temat tego, że bardzo rzadko się rozmawia o mężczyznach, mam na myśli o ich zdrowiu psychicznym właśnie, o tym...
1: Poruszaliśmy ten numer przy premierze Onar Bary Płacz Bracie. Tak, ja w tych miejscach byłem w życiu, nie wiem, 2-3 razy. Mam przypadłość nerwicy lękowej ze stanami depresyjnymi. Stąd ten sport u mnie, bieganie i nawet siłownia, której jakby mówiłem poza anteną, że niekoniecznie lubiłem w ogóle ten klimat. Niemniej jednak stąd te numery i te tematyki trochę na płycie, bo tu było miejsce na to, żeby o tym powiedzieć. Uważam, że trzeba o tym mówić, bo my jesteśmy nauczeni, żeby nie mówić. I tak jak w jednym z wywiadów poruszyłem, że bardzo mi zaimponował kiedyś BDOS, który właśnie zaczął o tym mówić i podtrzymuję to, bo on był troszeczkę inspiracją do tego, żeby poruszyć temat właśnie zdrowia psychicznego mężczyzn, bo nie chcę jakby szufladkować wszystkiego, ale wielu facetów jakby nie mówi o problemach, nie? A mówię, to wspieranie typu musisz być silny, dasz radę.
0: Tak.
1: Jestem na to uczulony, że ktoś da radę, bo ja tam byłem i nie dawałem rady i nie wiedziałem, że można nie dać rady. Po prostu. I tego się nauczyłem na jednej z 3 terapii. Po prostu terapeuta mi to wytłumaczył, jak to działa, jaki jest mechanizm, że jak się nazywa te emocje też w ciele, żeby łatwiej było zrozumieć, gdzie jesteś, tak sam przed sobą, żeby wiedzieć po prostu, co się z tobą w danym momencie dzieje, kiedy jest po prostu ciężko, nie?
0: To jest dobrze powiedziane, chłopcy, jeżeli nas słuchacie, to się w ogóle nie bójcie
1: tak
0: i
1: jest.
0: Proście o pomoc.
1: Trzeba
0: to
1: mówić.
0: Jest, tak, to jest mega ważne. Wiesz, że nasza rozmowa dobiega końca, więc ja cię poproszę o to, żebyś Mutek. Zapowiedział swój kawałek w Radiu Kiss FM, tak na deser.
1: Dobrze.
0: Aha.
1: Siema, z tej strony Szwed SWD, a przed wami chłopy Don't Cry Polski, Kec oraz Paluch z mojego albumu producenckiego producerat, AF, Szwed. Zamawiajcie preorder.
0: Okej. Okay. Wpadaj do nas częściej, dobra?
1: Ja bardzo chętnie. Mam nadzieję, że przy premierze albumu będziemy mogli spotkać się, pogadać i popuszczać na przykład bity, które nie weszły na album.
0: O, jestem za. Słuchajcie, słowo się rzekło. No to mega ci pięknie dziękujemy. A
1: ja
0: już
1: również.
0: Teraz gramy.

nie skończę na fame MMA. Na chacie miałem już fame MMA. Ćpanie i klanie płakała mama. Chuj, że mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z niebo. Dumny w chuj, ale gdzie spadochron? Się modliłem kiedyś, Boże ochron. Teraz w dupie mam, to po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full Fab.

Chłopy, don't cry, jaki to jest dobry kawałek, jaki on jest ważny. Porusza naprawdę mega istotne kwestie. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek, za tydzień, punktualnie o godzinie 22. Ja już was zapraszam w imieniu Julki na poranek Easy w Radiu Kiss FM. Bardzo rano to jest. Ja będę spać o tej porze, a już teraz zagram wam Cardi B, Don't Chart. To jest nowość z GTA 6. Ja jestem gamerką. Taka ciekawostka na mój temat. To jest bardzo dobry kawałek i sobie tutaj jeszcze w kuluarach porozmawialiśmy ze Szwedem właśnie, że ta gra to jest coś więcej. Tam to już nie jest zwykła gra, no nie, tam się już dużo dzieje, te kawałki wychodzą, my cały czas to dla was sprawdzamy i gramy te właśnie wszystkie kawałki. Cardi B, Don't Chart, tak wam gramy teraz w Radiu Kiss FM. Dzięki za dzisiaj, obserwujcie sociale i obserwujcie naszego YouTube'ka, ponieważ każda taka rozmowa trafia na tego YouTube'a, więc czekamy na suby, na lajki, na szerowanie. To jest YouTube Radia Kiss FM i Gadudziuk. Dzięki bardzo.